0: FM.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Festiwal Kryminału, zapowiedź wydarzeń na scenie NCK i start nowego sezonu w Bunkrze Sztuki. To tematy, którymi między innymi zajmiemy się w dzisiejszej audycji, na którą serdecznie zapraszam ja, czyli Kuba Kusy. Zanim jednak przejdziemy do sedna, krótki przegląd tego, co wydarzyło się w minionym tygodniu.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
0: Ponad 30 milionów pasażerów obsługuje rocznie dworzec Kraków Główny. Na tej najpopularniejszej w Polsce stacji powoli zaczyna brakować miejsca, więc kolejarze planują jej rozbudowę. Mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach.
0: Pieniądze na te inwestycje mają pochodzić z nowej unijnej perspektywy budżetowej. A skoro przy pieniądzach z Brukseli jesteśmy, to te trafią także na budowę linii tramwajowej na Azory. Na realizację inwestycji, o której mówi się od, uwaga, 60 lat, miasto dostanie prawie 173 miliony złotych. Nowa trasa ma mieć długość 2,5 kilometra, zapowiada dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk.
3: Linia ta zaczyna się na już przebudowanej pętli Krowodrza-Górka, tam również mamy już wyprowadzone tory w kierunku ulicy Opolskiej i właściwie generalny jej przebieg będzie wzdłuż tej ulicy, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań, które będą w ramach tej inwestycji przebudowane.
0: Dyrektor ZIM-u podkreśla, że tramwaje nie będą zawracały na tradycyjnej pętli.
3: Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi. Oprócz oczywiście tej końcówki powstaje nowy terminal autobusowy z nowymi peronami. Będą również miejsca do pozostawienia rowerów.
0: W sumie inwestycja będzie kosztować ćwierć miliarda złotych i ma być gotowa pod koniec 2029 roku. A my zostajemy jeszcze na moment przy tematyce finansowej, bo jeszcze do poniedziałku trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa. W puli są 54 miliony złotych, a do wyboru 440 projektów, mówi Mateusz Płoskonka z magistratu.
4: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
0: A głosować można stacjonarnie, czyli w mobilnych punktach na terenie całego miasta lub elektronicznie przez stronę internetową budżet.kraków.pl. Teraz będzie o sukcesie łowców głów z małopolskiej policji, którzy zatrzymali w Krakowie jednego z liderów mafii okradającej seniorów metodą na legendę. 29-latek od 6 sierpnia był poszukiwany listem gończym. Jak wpadł i co ma na sumieniu, o tym nasz reporter Przemek Taranek.
5: Mężczyzna pełnił rolę logistyka w gangu, znajdował potencjalne ofiary, dzwonił do nich, namawiał do przekazania gotówki i biżuterii, a następnie wysyłał po kosztowności tak zwanych odbieraków, powiedziała mi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
6: Ten człowiek ma udowodnionych już co najmniej 6 takich oszustw, podszywając się pod wnuczka, pod policjanta, wyłudził od starszych osób blisko pół miliona.
5: Oszust ukrywał się za granicą, ale policjanci go wytropili, a kiedy wrócił do kraju, zatrzymali w jednym z mieszkań w Nowej Hucie.
0: Tyle Przemek Taranek, dziękuję ślicznie, a policjanci tradycyjnie apelują do seniorów, by pod żadnym pozorem nie przekazywali obcym osobom ani pieniędzy, ani też innych kosztowności.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Za nami przegląd wydarzeń tygodnia, przechodzimy zatem do pierwszego z tematów. Wyobraźcie sobie, że ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do którego dotarła fundacja Frank Bold. Według GIOŚ stężenia tlenków azotu zatrważająco przekraczają normy, które zaczną obowiązywać już za nieco ponad 3 lata. Posłuchajcie.
1: nasi reporterzy informują.
7: Jest to taki dodatkowy raport o jakości powietrza przygotowany przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska w oparciu o normy określone w nowej unijnej dyrektywie o jakości powietrza. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacja Frank Bold. Ta dyrektywa została przyjęta 2 lata temu, natomiast normy w niej określone zaczną w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku.
0: Jakie to są normy, jeszcze powiedzmy?
7: To są normy stężeń zanieczyszczeń, które są znacznie bardziej rygorystyczne od tych obowiązujących obecnie i to wynika z dostosowania norm unijnych do aktualnej wiedzy medycznej na temat tego, jak zanieczyszczenia wpływają na ludzkie zdrowie. Ale tu warto zastrzec jedną rzecz, że te nowe normy unijne jeszcze nie są zbieżne z jeszcze bardziej rygorystycznymi wytycznymi, które formuje Światowa Organizacja Zdrowia, która kieruje się wyłącznie tymi kwestiami naukowymi, medycznymi. Na poziomie unijnym jest to cały czas jakiś taki troszeczkę, można powiedzieć, kompromis.
0: Jakie normy obowiązują teraz i jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku? Bo tu różnica jest kolosalna.
7: Tak, w przypadku, przede wszystkim ta różnica jest ogromna w przypadku pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu, gdzie te normy ulegają, można powiedzieć, zaostrzeniu dwukrotnemu, czyli przykładowo przy pyle PM2,5 z normy średniorocznej 20 mikrogramów schodzimy do 10 mikrogramów i podobnie to wygląda właśnie też z dwutlenkiem azotu i z tego względu będzie dużo trudniej osiągnąć te normy nowe niż te, które obowiązują obecnie, one w większości obowiązują od kilkunastu lat i są, można powiedzieć, przestarzałe.
0: A ile wynoszą teraz te normy i ile będą wynosiły, jeżeli mówimy o tlenkach azotu w 2030?
7: Jeżeli chodzi na przykład o stężenie dopuszczalne średnioroczne, obecnie mamy 40 mikrogramów na metr sześcienny, a to zostanie obniżone do 20 mikrogramów na metr sześcienny. I to jest ogromna różnica.
0: Ogromna różnica, która ma bardzo poważne konsekwencje, patrząc na ten raport, do którego dotarliście, bo to też nie jest tak, że GIOŚ chętnie dzieli się tymi danymi. No to co wynika z tego raportu? No i dlaczego jest się czym martwić? No to od razu zdradzimy.
7: Tak, o ile na gruncie obecnie obowiązujących norm mamy w Polsce przekroczenia stężeń dopuszczalnych dwutlenku azotu, ale one są nieliczne i obszary przekroczeń są stosunkowo niewielkie, chociaż pewnie nie mamy pełnego obrazu sytuacji, bo też te pomiary nie są prowadzone na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Natomiast w oparciu o te nowe normy to te obszary występowania przekroczeń, można powiedzieć, że się znacząco zwiększają wielokrotnie. I w przypadku Krakowa ten obszar przekroczeń obejmuje ponad 60% miasta, ale to jest ta część najgęściej zaludniona, więc w praktyce ponad około 80% mieszkańców miasta zamieszkuje właśnie na tym obszarze, gdzie te przekroczenia by występowały.
0: Czyli mówimy o mniej więcej milionie ludzi. Wiadomo, Kraków oficjalnie ma 800 tysięcy z haczykiem mieszkańców. Nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że mamy 1 200 000 mieszkańców. Ile osób może oddychać, mówiąc wprost, bardzo szkodliwym powietrzem?
7: No według tych oficjalnych danych, które są podane w raporcie, to jest niemal 700 tysięcy osób, ale tak jak mówisz, gdyby wziąć pod uwagę rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących, przebywających na dłuższy czas w Krakowie, to pewnie ta liczba byłaby nawet większa. I tu jeszcze raz podkreślam, że nawet te nowe normy, na których opiera się GIOŚ i które wynikają z nowej dyrektywy, one jeszcze nie odpowiadają wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia, które są jeszcze bardziej rygorystyczne, bo tam zalecenie jest takie, żeby średnie roczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 10 mikrogramów na metr sześcienny.
0: No i tu kłania nam się strefa czystego transportu, która w swoim założeniu ograniczyć ma emisję tlenków azotu, bo też warto wspomnieć, że tlenki azotu emitowane są głównie z samochodów starych diesli niespełniających norm jakości powietrza, czy norm euro. I właśnie, wchodzi nam strefa czystego transportu, strefa obowiązuje, ale przed wyborami mieliśmy festiwal populizmów i kandydaci prześcigali się w tym, kto szybciej zlikwiduje albo w radykalny sposób ograniczy strefę czystego transportu. Mnie, jako rodzicowi świeżo upieczonemu, otwiera się nóż w kieszeni, bo nie tylko ja, ale moje małe dziecko oddycha złym powietrzem i ktoś wpada na chory pomysł zlikwidowania strefy czystego transportu. Mnie się to w głowie nie mieści. A to nie jest tak, że te normy będziemy wdrażać w 2030 roku. One już powinny obowiązywać od 1 stycznia.
7: Dokładnie, te normy muszą być osiągnięte 1 stycznia, ale tak naprawdę z punktu widzenia ochrony zdrowia to nam powinno zależeć na tym, żeby one jak najszybciej zostały osiągnięte, nawet przed tą datą, bo tu mówimy cały czas o zdrowiu, o życiu ludzi i tak jak wspomniałeś o swoim dziecku, no to dzieci są najbardziej narażone właśnie na szkodliwe zanieczyszczenia, w tym te komunikacyjne. I tak jak powiedziałeś też, że dwutlenek azotu, ten, którym oddychamy na ulicach krakowskich miast, pochodzi niemal wyłącznie z emisji z tych starszych samochodów. Ta substancja też jest emitowana przez przemysł, ale ona nie trafia tutaj na nasze krakowskie ulice prawie w ogóle. No i tak, to co widzimy, porównując raport GIOŚ-u z granicami strefy czystego transportu, to że ten obszar przekroczeń wskazany w raporcie GIOŚ-u, no pokrywa się w dużej mierze z granicami obecnej strefy czystego transportu. Jakiekolwiek pomysły związane z jej radykalnym zmniejszaniem, no to jest po prostu głupota, zwłaszcza, że za kilka lat, zgodnie z prawem unijnym, no trzeba by było tą strefę przywracać znowu, co najmniej do tych granic, które obowiązują obecnie, a być może nawet rozszerzyć.
8: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy.
0: GIOŚ opublikował na wniosek Fundacji Frank Bold dane dotyczące przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do tlenków azotu. Jeżeli mówimy o normach, to już mówimy o normach, które zaczną obowiązywać w 2030 roku. Z waszej strony, jako polskiego, krakowskiego alarmu smogowego, ten raport co oznacza?
8: To jest taka dodatkowa ocena GIOŚ-u, która uwzględnia już normy, które zaczną obowiązywać od 2030 roku. Czyli tak naprawdę dosyć niedługo, bo tak naprawdę za 3 lata z 4 miesiącami, tak? Obecna norma to jest 40 mikrogramów na metr sześcienny. Ją spełniamy na granicy w Krakowie, tylko na jednej stacji tak naprawdę, która to poważnie rejestruje, czyli na alejach. Natomiast gdyby popatrzeć na te nowe normy, które wynoszą 20 mikrogramów na metr sześcienny, no to jesteśmy wysoko ponad nimi.
0: No i właśnie, no i powinniśmy zacząć się martwić, zacząć myśleć o rozwiązaniach, które spowodowałyby, że poziom tych zanieczyszczeń spadnie, a tymczasem przed wyborami mieliśmy, tak jak rozmawiałem już z przedstawicielem Fundacji Frank Bold, festiwal populizmów i prześcigania się na to, kto bardziej ograniczy strefę czystego transportu, bo strefa w swoim założeniu ma doprowadzić do tego, byśmy oddychali w końcu dobrym czy dobrej jakości powietrzem, a tu nie. Okazuje się, że strefy można używać jako politycznego obucha do okładania siebie nawzajem po głowach.
8: Tak jest, no już strefa czystego transportu dawno przestała być tematem merytorycznym i stał się, bo od dawna jest tak naprawdę tematem politycznym. Całe meritum dotyczące strefy czystego transportu już dawno zniknęło, nigdzie się nie pojawia i tak naprawdę wszystkie argumenty, które mówią o tym, po co ona jest, po co jest wprowadzana, jak to ma wyglądać i do czego służy, nie istnieją w dyskursie publicznym. Interesuje wszystkich zawodników startujących, że tak powiem, w zawodach o to, jak dobrze rozegrać te kwestie, tylko i wyłącznie ograniczenie wolności, ograniczenie, rzekome ograniczenie wolności oczywiście, i wielkość oraz ucisk ludu. Na tym to nie polega. Dobrze wiemy, że strefy czystego transportu za granicą wdrażane od lat w wielu miejscach, ponad kilkuset miejscach w Europie, miastach, działają, spełniają swoje zadanie, istnieją i wpływają pozytywnie na zdrowie mieszkańców miasta.
0: No i mało tego, bo w kwietniu GIOŚ upublicznia dane te regularne z uwzględnieniem aktualnych norm. Rozmawialiśmy w kwietniu na temat tego raportu i doszliśmy do wniosku, że już sama dyskusja o wprowadzeniu strefy czystego transportu pozytywnie wpłynęła na subtelne, bo subtelne, minimalne, bo minimalne, ale jednak obniżenie poziomu tych zanieczyszczeń.
8: Tak, z całą pewnością. No, samo mówienie o tym oraz mimo, że strefa w Krakowie tak naprawdę jeszcze w pełni nie działa, ponieważ w dalszym ciągu można wjeżdżać do 2029 roku, można wjeżdżać za opłatą, to na pewno część ludzi, którzy przyjeżdżały tutaj samochodami, z tego zrezygnowała i porusza się komunikacją publiczną. Mimo, że sieć parkingów Park and Ride i nasza komunikacja publiczna w ostatnim czasie nie jest jakoś wyjątkowo dobrze oceniana przez mieszkańców i polityków również, to jednak na pewno coś się zmieniło. Ale też o to chodzi, tak? Miasto to gęsta struktura, gęsta siatka i przemieszczanie się samochodem trochę mija się z celem w wielu miejscach.
0: Tu stawiamy przecinek, bo mój radiowy zegar wyraźnie i bezlitośnie daje mi do zrozumienia, że czas na krótką przerwę. Po niej wracamy do tego tematu, zatem nie odchodźcie zbyt daleko od radia.
9: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
0: Tak jak zapowiadałem, wracamy do tematu raportu GIOŚ, z którego jasno wynika, że ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha powietrzem zanieczyszczonym tlenkami azotu.
1: Powietrze w Krakowie.
10: Tak, rzeczywiście ta ocena jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie napawa optymizmem. Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw klimatu i jakości powietrza. Ale warto wspomnieć, że te nowe normy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, one zmieniają trochę krajobraz nie tylko Krakowa, miasta wojewódzkiego, ale krajobraz całej Polski, bo będą one zmniejszone rzeczywiście o połowę. I to dotyczy zarówno pyłów zawieszonych, jak i dwutlenku azotu. Na pewno będziemy musieli tutaj zastanowić się, jak reagować na te zmiany, bo w Krakowie, jak Państwo doskonale wiecie, zlikwidowaliśmy niską emisję. Mamy jeszcze emisję w dużej części napływową. Mamy oczywiście emisję z transportu. Tutaj główne zadanie to jest strefa czystego transportu i wydaje mi się, że z perspektywy tej oceny jakości powietrza ta strefa, granice tej strefy no są właściwie wyznaczone. Jeżeli mówimy o tym, że ponad 62% mieszkańców Krakowa jest narażony na ekspozycję NO2.
0: Już teraz.
10: Już teraz. W przypadku tych nowych norm na pewno to się może nie poprawić, bo mamy tylko tak naprawdę około 3-4 lat. Więc to nie jest taki długi okres czasu. Widzimy teraz, że to jest okres przejściowy. Osoby, które wjeżdżają do Krakowa spoza miasta, mogą wjechać tymi starszymi autami po dokonaniu zapłaty. Więc jakby ja tutaj nie oczekuję jakiejś wielkiej zmiany, jeśli chodzi o jakość powietrza w zakresie tej emisji transportowej, dopiero w momencie, kiedy faktycznie ten wjazd będzie niemożliwy. No więc wydaje mi się, że na pewno warto to utrzymać, zastanowić się ewentualnie nad takimi rozwiązaniami, które spowodują, że faktycznie będzie możliwy dojazd do Park and Ride'ów. Co się będzie działo dalej, zobaczymy. No mamy wybory, będzie nowy prezydent, wtedy będzie mógł ewentualnie wykonywać jakieś zmiany w tym zakresie, natomiast ostateczna decyzja oczywiście należy do Rady Miasta Krakowa.
0: To powiedzmy jeszcze wprost, żeby wybrzmiało to, nie da się niezależnie od politycznej woli bezkarnie majstrować przy strefie czystego transportu, bo mamy przepisy lokalne, czyli uchwałę w sprawie STT, mamy uchwałę samorządu województwa małopolskiego, mamy przepisy krajowe, plus mamy jeszcze przepisy unijne, które nas też obowiązują, więc nie da się po prostu grubą kreską oddzielić i wyjść na mównicę przy Placu Wszystkich Świętych i powiedzieć nie, od dzisiaj strefa fajnie będzie obowiązywała, albo będzie obowiązywała, nie wiem, wokół plant.
8: To jest na tyle ważna uchwała, że i regulowana przez ustawę Sejmu również, że jakakolwiek zmiana, która ma być w niej dokonana, musi być dokonana też w procesie konsultacji społecznych. Natomiast no, niektórzy tam rzucają hasła, że będą robili referendum konsultacyjne. Nie wiem, czy taka forma jest w ogóle przez prawo przewidziana. Wszystkie zmiany, które są robione w mieście dotyczące strefy czystego transportu, muszą przejść przez konsultacje społeczne, szerokie. Muszą też znaleźć jakieś odzwierciedlenie w tym, jak będą głosowali politycy. Muszą być do tego politycy przekonani, którzy oczywiście jakby zostali wybrani przez mieszkańców miasta. A z tego, co widzimy po badaniach też opinii publicznej, no to widzimy, że jakby zrozumienie dla SCT wśród mieszkańców jak najbardziej jest. To jest grubo ponad 50% ludzi, którzy rozumieją, że taka strefa w mieście powinna funkcjonować.
0: Ja rozmawiałem z Miłoszem z Fundacji Frank Volt i z Filipem z krakowskiego alarmu smogowego. Obaj panowie stwierdzili, że nie można bezkarnie, bez żadnych prawnych konsekwencji gmerać przy SCT. Nie może tak się stać.
10: Strefa czystego transportu jest determinowana przepisami, regulacjami ustawowymi. Tutaj jak najbardziej pełna zgoda co do takiego postawienia sprawy. Zmiany mogą oczywiście być wprowadzane, tak jak wspomniałem wcześniej, przez miejskich radnych, natomiast na pewno nie może być zlikwidowana. Likwidacja strefy może nastąpić wyłącznie po okresie 3 lat, jeśli faktycznie te normy jakości powietrza nie są przekraczane w danej strefie i wtedy faktycznie może rada danej gminy podjąć decyzję o tym, żeby tą strefę zlikwidować.
0: Ale to i tak wcześniej konsultując z mieszkankami i mieszkańcami.
10: Tak, dlatego no w tej chwili jedyne możliwości, jakie są, no to jest ewentualnie korekta granic lub jakieś inne kwestie związane związane chociażby z normami emisji. Natomiast patrząc przez pryzmat tej oceny jakości powietrza, którą otrzymaliśmy z Głównego Inspektoratu, no wynika jasno, musimy utrzymać te granice, jeżeli chcemy faktycznie zadbać o zdrowie krakowian.
0: Wcześniejszy raport GIOŚ-u, kwietniowy, dotyczący stężeń tlenków azotu, pokazał, że już sama dyskusja o strefie czystego transportu wpłynęła pozytywnie na jakość powietrza, tak przynajmniej twierdzą aktywistki i aktywiści krakowskiego alarmu smogowego. Mieszkańcy zaczęli powoli wymieniać gdzieś tam te samochody na spełniające normy, które wynikają z uchwały o SCT, więc ta zmiana już powoli nam zaszła. Nie dochodzi do tak radykalnych przekroczeń. Jest to oczywiście jeszcze na granicy, ale nie jest źle. Skąd bierze się nie tylko u nas, ale i w Warszawie, i na Śląsku to poczucie, że strefa czystego transportu jest jakimś złem wcielonym i ograniczaniem naszych swobód obywatelskich? Ja tego nie rozumiem, bo dane medyczne są jasne. Prowadzone przez kilkanaście ośrodków, tlenki azotu szkodzą najbardziej osobom starszym i naszym dzieciom. Dlaczego?
7: Znaczy, no, ja mam wrażenie, że jest to po prostu taki temat, który przez pewne środowiska został mocno nagłośniony i wykorzystany w różnych sporach politycznych, tak? Przede wszystkim te środowiska takie bardziej skrajnie prawicowe wzięły sobie na sztandary tę, moim zdaniem, fałszywie pojmowaną wolność dla nich ten samochód i możliwość poruszania się jakimkolwiek samochodem, gdziekolwiek mają na to ochotę, jest jakimś takim symbolem tej nieograniczonej wolności i każda próba ograniczenia ruchu samochodowego to jest zamach na tę ich osobistą wolność. No i to się sprzedaje przede wszystkim w internecie, w mediach społecznościowych i chyba to jest główny powód i mam wrażenie, że niestety bardzo wielu polityków różnych opcji, nie tylko tych prawicowych, uwierzyła w to, że jest jakiś masowy sprzeciw obywatelski dotyczący stref czystego transportu, gdzie no, dane na przykład z badań opinii publicznej pokazują, że wcale to nie jest takie oczywiste i bardzo wielu krakowian popiera strefę czystego transportu, co najwyżej oczekują pewnych zmian. To jest też zrozumiałe, sama strefa nie jest idealna i też przede wszystkim nie była wprowadzona w sposób optymalny. Zabrakło informacji, zabrakło, myślę, edukacji i wiadomo, że ona wymaga jakichś zmian. Natomiast tak, no, myślę, że to jest taki efekt tego, że wielu polityków różnych opcji od prawa do lewa z jakiegoś powodu uwierzyła, że sprzeciw wobec strefy czystego transportu to jest jedyna akceptowalna społecznie postawa. Dobrze by było, gdyby dotarło do nich, że jest inaczej.
0: Podkreślić też trzeba, że te normy wejdą w życie 1 stycznia 2030 roku, więc to nie jest tak, że my dopiero w 2030 roku powinniśmy się zabrać za to, by dostosować się do tych norm. Nie, my powinniśmy już teraz być gotowi na to.
8: Te obecne normy to jest jakby specjalnie taki okres przejściowy, który mieliśmy wiele lat, żeby się do niego dostosować, po to, żeby potem wprowadzić już te właściwe, tak? W Unii Europejskiej na razie nie mówi się o tym, żeby osiągać normy takie, jakie zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, czyli 10 mikrogramów na metr sześcienny, uznawane za tolerowalne, jako już w miarę akceptowalne z punktu widzenia zdrowia, tylko 20. No do 20 to nam jeszcze daleko. Jesteśmy na granicy ledwo obecnie norm.
0: Można chyba powiedzieć, że prawnicy Franka Bolda obronili strefę czystego transportu, czy bronili strefy czystego transportu przed sądami administracyjnymi. Co zamierzacie zrobić z tą wiedzą, z tym raportem GIOŚ-u? No i czy będziecie też tak stanowczo bronić SCT, no, w przypadku zakusów na jej ograniczenie przez kolejnego prezydenta albo prezydentkę?
7: Tak, to mogę zdecydowanie zadeklarować, że będziemy bronić strefy czystego transportu. Uważam, że jest potrzebna, jest konieczna w Krakowie i jest narzędziem służącym do ochrony życia, zdrowia mieszkanek, mieszkańców miasta. Faktycznie my posługiwaliśmy się już tymi danymi z GIOŚ-u w sprawie dotyczącej obecnej SCT. Powoływaliśmy się na nie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, pokazując, że granice tej SCT nie są określone w sposób dowolny i nie są oderwane od danych na temat jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie. Pokazywaliśmy, że te granice SCT mniej więcej pokrywają się z obszarem przekroczeń tych właśnie nowych norm jakości powietrza. A tu trzeba zauważyć jedną rzecz. Ta strefa czystego transportu w Krakowie ona swój pełen efekt ekologiczny osiągnie dopiero gdzieś w roku 2029, kiedy skończą się opłaty za wjazd do strefy, bo o tym trzeba pamiętać, że te opłaty są pobierane tylko w okresie przejściowym wynoszącym 3 lata. Czyli w tym roku 2029, czyli właściwie w przededniu wejścia w życie tych nowych norm, ona dopiero osiągnie swój docelowy efekt i dlatego o tej strefie należy myśleć właśnie pod kątem nie osiągnięcia obecnie obowiązujących norm, ale już tych, które zaczną obowiązywać za 3,5 roku i na tej podstawie należy ją oceniać. Sprawa obecnej SCT trafiła po licznych skargach kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na pewno w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na rozprawie również będziemy się powoływali na te dane i będziemy wykazywali, że po prostu ta strefa, jej granice są adekwatne do skali problemu.
0: Powiedzmy jeszcze tak podsumowując, jaki wpływ na nasze zdrowie, na nasze organizmy mają tlenki azotu. Tu dwie grupy szczególnie narażone, czyli najmłodsi mieszkańcy, najmłodsze mieszkanki plus seniorki i seniorzy. No i osoby oczywiście przewlekle chore.
8: Choroby serca, choroby płuc, uczulenia, łzawienie z oczu. Mój ulubiony przykład to jest to, co jest najważniejsze, czyli nasza młoda generacja. Tlenki azotu upośledzają funkcje kognitywne i ich wyższe stężenia powodują, że dzieci mają gorsze wyniki w nauce.
0: Czyli po prostu głupiejemy.
8: Można tak powiedzieć. To są zresztą badania wykonane przez Uniwersytet Jagielloński w projekcie Neurosmog.
0: Panie pełnomocniku, pan jest jedną z osób, która doprowadziła do tego, że oddychamy powietrzem nie w tak wielkim stopniu zanieczyszczonym pyłami. Oczywiście ten napływ złego powietrza z gmin ościennych cały czas jest. Ale Kraków pozbył się niskich

0: efektów oddychania takim zanieczyszczonym powietrzem. Pytanie, czy tak jak w przypadku kopciuchów, powinniśmy radykalnie po prostu rąbnąć siekierą i zakazać wjazdu na przykład całkowicie w pewne obszary miasta tych samochodów niespełniających norm, czy nie? Czy wystarczy to, co mamy i będziemy niestety gdzieś tam cały czas kłaniać się lobby samochodowemu i ulegać gdzieś?
1: Przede wszystkim trzeba sobie jasno odpowiedzieć na jedno pytanie. Po pierwsze, czemu ma służyć strefa? Jeżeli ma służyć temu, żebyśmy zadbali o zdrowie mieszkańców, no to ona musi mieć jakiś określony obszar. Każdy obszar, który będzie mały, niewielki, na jakimś odcinku, no niestety nie będzie przynosił takich efektów, więc większa strefa, lepsze działanie, większe efekty. To jest chyba jasne. Jeżeli mówimy o normach, no to tutaj też nie otwieramy drzwi otwartych na oścież. Badania międzynarodowe pokazują jasno, tutaj kluczem są samochody napędzane silnikiem diesla i tutaj rzeczywiście ta norma Euro 6 wydaje się być właściwa. Jeśli chodzi o benzynę, to też w przypadku Krakowa mówimy o pojazdach ponad 20-letnich, więc to nie jest jakieś obciążenie w mojej ocenie dla mieszkańców, zwłaszcza że sami mieszkańcy Krakowa są z tego wyłączeni. Strefa jest dużym kompromisem, widać, że wzbudza ogromne kontrowersje.
0: Ona została wykastrowana, panie pełnomocniku, ona została wykastrowana, bo pierwotne założenia były dużo ostrzejsze.
1: Tak, rzeczywiście były dużo ostrzejsze, natomiast ja zostawiłbym decyzję o tym, jak ona ma wyglądać nowym władzom, bo myślę, że ta decyzja na pewno będzie podejmowana.
0: Ale nie cofamy się.
1: W mojej ocenie nie powinniśmy się cofać, jeśli chodzi o sam kształt strefy, dlatego że badania jakości powietrza jasno pokazują, że ona powinna pozostać przynajmniej w takim kształcie jak obecnie.
2: A raport jest dostępny na stronach Fundacji Frank Bold i Krakowskiego Alarmu Smogowego.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Za tydzień, dokładnie 3 października, Nowochódzkie Centrum Kultury stanie się prawdziwą sceną zbrodni. To nieco tandetne, przyznaję się bez bicia wprowadzenie, ma przykuć waszą uwagę i odnosi się do krakowskiego festiwalu kryminału Crime 2026.
4: Kryminalny Kraków.
5: Kryminał niepodzielnie od wielu, wielu lat rządzi i jest najchętniej czytanym gatunkiem literackim przez Polaków. Bartosz Soczówka, Fundacja Cienie Kultury. No i chcieliśmy, żeby Kraków miał swój festiwal, który zmierzy się z tym fenomenem. Tegoroczny Crime to 2 dni spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów z absolutną czołówką polskich kryminalistów.
0: Ja muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi było przełamać się i zacząć czytanie kryminałów, ale sięgnąłem po chyba Sławka Gortycha. Sławek, nie pomyliłem imienia, seria schroniskowa, Karkonosze są mi bardzo bliskie i uznałem, że jednak jest to literatura, którą od czasu do czasu można sobie podarować. Jak to jest z tym kryminałem? To dobrze, że ludzie czytają kryminały? No nie jest to często literatura jakichś wysokich lotów, produkowana często masowo, fabrycznie. Tutaj nie będę nazwisk wymieniał, bo ktoś mógłby mi proces wytoczyć i bym się pewnie nie wypłacił nigdy. Ale chyba nie jest tak źle z tym ludzkim czytaniem po prostu. No lepiej, żeby ludzie czytali kryminały niż nie czytali wcale.
5: Myślę, że jak w każdym gatunku literackim są mocniejsze i są słabsze pozycje. Natomiast to, na co zwrócę uwagę, to fakt, że polski kryminał bardzo zmienił się na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia i dzisiaj to jest za każdym razem literatura, która mówi coś o nas samych, opowiada o człowieku. I tak jak sami twórcy często podkreślają, ta zbrodnia jest tak naprawdę dla nich tylko pretekstem, żeby opowiedzieć jakąś ważną społecznie historię. Więc dzisiaj ten kryminał naprawdę jest nośnikiem refleksji, przemyśleń i jest takim, powiedziałbym, lustrem, w którym my czytelnicy czasami boimy się przeglądać.
0: To powiedzmy w takim razie, nie pokrótce, możemy trochę rozwinąć te nasze myśli, co nas czeka, 3 października, co nas czeka 4 października, bo tu patrzę, w radiu niestety nie widać. Radio ma masę zalet, ale to jest chyba ta wada, że nie zawsze widać, więc nasza w tym rola, żeby opowiadać o tym, co będzie się działo. To są i spotkania autorskie, i dyskusje, i debaty, i sięgamy też po tematy ważne, jak na przykład sztuczna inteligencja w świecie wydawniczym. To rozstrzał i rozrzut tematów jest gargantuiczny.
5: Tak, powiedziałbym z takiego lotu ptaka. Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wśród nich będą i w sobotę, i w niedzielę ci najpoczytniejsi,

0: najpopularniejsi. Wspomnę tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, Izabelę Janiszewską. I czekają nas spotkania autorskie, panele dyskusyjne. Będzie faktycznie debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty z zakresu pisania, z zakresu tworzenia dialogów, warsztaty z self-publishingu, z prawa autorskiego, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony. Więc mam takie poczucie, że program naprawdę jest bardzo bogaty i każdy w nim znajdzie coś dla siebie.
1: No i też patrzę, coś dla miłośników bania się, chyba mogę tak powiedzieć, horror wraca na salony, czy groza odbierze kryminałowi koronę. To jest tak, że nie jestem namiętnym czytelnikiem kryminałów, że horror gdzieś jest częścią kryminału, czy raczej należy to traktować jako zupełnie odrębny gatunek i gdzieś, nie wiem, Kinga nie zestawiamy, nie wiem, z Mrozem albo Nesbo.
0: Tak, horror i literatura grozy funkcjonuje faktycznie jako samodzielny gatunek literacki, natomiast nie jest jakimś odkryciem, jeżeli powiem, że te gatunki bardzo mocno się przenikają. Podobnie jest z thrillerem. W ogóle mamy do czynienia coraz częściej z takimi hybrydami, że pojawiają się powieści nazywane thrillerami kryminalnymi. Natomiast ten nasz panel został zainspirowany tym, że nie wiem, czy państwo wiecie, w Polsce rocznie ukazuje się ponad 700 polskich kryminałów, co oznacza, że każdego dnia, niedzielę i święta, świętujemy dwie premiery. To jest naprawdę olbrzymi ocean i ktoś jakiś czas temu postawił taką tezę, że być może zmęczymy się troszeczkę tym kryminałem i właśnie wtedy groza wróci do łask. No i chcemy zapytać naszych ekspertów, czy to jest taka zbyt śmiała teza, czy może coś jest na rzeczy.
1: A jak wypada nasz rynek? Powiedziałeś dwie premiery w zestawieniu no chyba z tym najbardziej rozpoznawalnym rynkiem, czyli rynkiem skandynawskim. Ja tak sobie myślę, nieraz nie dwa patrząc na półki w księgarniach, które uginają się właśnie od skandynawskiego kryminału, że tam to chyba się kiepsko jednak mieszka, bo tych nazwisk jest cała masa. Jak my wypadamy na tle naszych sąsiadów przez Bałtyk?
0: Radzimy sobie naprawdę coraz lepiej i to, co cieszy, to, że pojawia się taka solidarność i taki, powiedziałbym, patriotyzm, że Polacy coraz częściej cenią i sięgają po swoich rodzimych autorów. Jeżeli chodzi o kryminały takie zagraniczne, no to tutaj faktycznie cały czas mocno trzymają się nazwiska. Coben, King, Patterson i wielu, wielu innych, natomiast faktycznie nasz polski kryminał jest coraz bardziej ceniony, jest naprawdę literaturą na wysokim poziomie właśnie ze względu na to, że za każdym razem oprócz tej klasycznej zbrodni tego złego, dobrego policjanta niesie jednak jakieś przesłanie i za to nasi autorzy są cenieni nie tylko w kraju, ale także na świecie.
1: Czy mamy jakieś takie bestsellerowe motywy, czy to jest jakaś reminiscencja, nie wiem, do lat PRL-u, przedwojnia, czy aktualne czasy? Coś króluje? Jakaś epoka, era?
0: Bardzo Polacy lubimy kryminały retro. One są cały czas w cenie i cały czas powstają nowe. Ostatnimi czasy niezwykle lubimy czytać powieści, które są osadzone w latach 90. Do nich tak, powiedzmy, pokolenie 40+ bardzo mocno wzdycha.
2: A my zostajemy w NC-ku, w którym czekają na was koncerty, festiwale i spektakle, a to tylko drobny wycinek wydarzeń, jakie w tym sezonie będą odbywały się na tamtejszej scenie.
3: To będzie hit.
4: To rzeczywiście coś, czym się możemy bardzo mocno chwalić, z czego jesteśmy znani. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Scena Nowochódzkiego Centrum Kultury jest rozpoznawalna, myślę, że w całej Małopolsce, bo tutaj wiemy, że mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy Nowej Huty, to dla nich jest taka, można powiedzieć, scena domowa, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości do nas bardzo chętnie przyjeżdżają, bo repertuar jest różnorodny, bo się dzieje bardzo dużo i w obszarze koncertów, i w obszarze teatru, i balet, i musicale, i kabaret na najwyższej próby, kabaret, stand-upy tak modne ostatnio. To wszystko będzie także jesienią w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pozwolę sobie kilka chociaż nazwisk wymienić tego, co będzie się u nas działo, więc gościć będziemy choćby Krzysztofa Zalewskiego, Grzegorz Turnał zagra u nas, Leszek Możdżer w grudniu, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski i z udziałem Tomasza Karolaka, kwartet pod smutną okoliczność śmierci Jana Frycza, ale to zagramy z Tomaszem Karolakiem. Joanna Szczepkowska i jej spektakl Separatka. Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki, kochani, uwielbiani w Krakowie artyści. Katarzyna Groniec, Katarzyna Moś. Ci wszyscy wspaniali artyści będą koncertować, grać, pokazywać spektakle w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie NCK. Oczywiście najwięcej informacji to są media społecznościowe. Zawsze polecam tutaj polubić profile NCK-u i sceny NCK, bo tam nas wtedy nic nie ominie. Oczywiście strona internetowa i te nasze bardzo charakterystyczne plakaty, takie kostki i trójkąty, gdzie mamy to nazwisko, mamy zdjęcie i możemy sobie tutaj też w łatwy sposób coś wybrać. Ja chciałbym o jednym cyklu powiedzieć tak bardziej szczegółowo, a może o dwóch. Jeden cykl to jest Jazz w Nowej Hucie. Niesamowita historia za sprawą wsparcia, bo tutaj to wsparcie finansowe rzeczywiście jest bardzo ważne. Poprawki pani radnej Magdaleny Mazurkiewicz, przewodniczącej Komisji Kultury, która na ten jazz w Krakowie, w Nowej Hucie zawsze zwraca uwagę i dzięki tej poprawce, dzięki tym środkom możemy pewną pulę koncertów jazzowych, które tak jak powiedziałem wymagają wsparcia, zrealizować. Więc do tej pory kilku znakomitych artystów już wystąpiło w Nowochódzkim Centrum Kultury. Choćby pamiętamy jubileusz Big Bandu Małopolska, niezwykły koncert. Ale przed nami także kilka znakomitych koncertów, choćby Krystyna Prońko, Laura Szafran zaśpiewa piosenki naszej krakowskiej, wspaniałej Ewy Demarczyk.
1: Wojtek Mazolewski widzę.
4: Wojtek Mazolewski będzie Szymon Mika, także dużo koncertów jazzowych właśnie za sprawą cyklu Jazz w Nowej Hucie, a jak do tego dodamy jeszcze Noc Jazzu w lipcu, która się odbywa przed NCK-iem. Absolutnie magiczna. Wtedy Anna Maria Jopek wystąpiła. Jak dodamy do tego zaduszki jazzowe, które także w tym roku zagoszczą w Nowochódzkim Centrum Kultury, to rzeczywiście można powiedzieć, że ten jazz jest obecny, jest grany w NCK-u i będzie grany, mam nadzieję. I drugi cykl, o którym chciałem powiedzieć, to scena piosenki autorskiej Basia Stępniak-Wilk, która tutaj zaprasza wielu znakomitych artystów i najpiękniejsze piosenki. Pierwszy cykl odbywa się w sali kameralnej, takiej przestrzeni dla 100 osób publiczności, tam gdzie mamy artystę bardzo blisko, niemalże na wyciągnięcie ręki i gdzie jest niesamowicie dobra akustyka. Tutaj trzeba podkreślić rzeczywiście, że te walory akustyczne sali kameralnej, sali numer 203, tak jak to w Nowochódzkim Centrum Kultury mówimy, są genialne, ale też duża scena i tam cykl najpiękniejsze. Krzysztofa Klęczona będzie śpiewał w październiku zespół Piramidy i Piotr Kajetan Matczuk. Właśnie piosenki Ewy Demarczyk będą w grudniu, a w listopadzie, jak dobrze pamiętam, będą piosenki Magdy Umer, wykonywane przez znakomitą, najmniejszą scenę świata. To jest taki zespół z Tarnowa, tam na rynku tarnowskim mają swoją siedzibę, ale także podróżują na szczęście po Polsce i na szczęście coraz częściej są w Krakowie. U nas śpiewali kiedyś kolędy, absolutnie wyjątkowe, a teraz zaśpiewają piosenki Magdy Umer, także niedawno zmarłej, wspaniałej artystki, więc przypomnimy to wszystko. I to wszystko w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie NCK.
1: Na scenie NCK oferta dla dorosłych, ale jest też oferta dla dzieci. Używając haseł: teatr, muzyka, kolej żelazna, święty Mikołaj i wielkie emocje.
4: Rzeczywiście, aż nawet wydaliśmy specjalną broszurę związaną ze sceną dla dzieci. Do tej pory tego jeszcze nie było, więc to też jest jakiś znak czasu, że tych spektakli, a także koncertów przybywa, bo choćby wspomnę tutaj o koncercie Czereśnie wśród zwierząt, bardzo popularny zespół, który dla dzieciaków występuje. Cukierku Ty Łobuzie w październiku, Którędy do Yellowstone, spektakl, który nie tak dawno był na Festiwalu Teatrów dla Dzieci, po raz kolejny zagości w Nowochódzkim Centrum Kultury. Teatr Figurki, i jego, ich spektakl Szepty, spektakl Co w trawie piszczy, to rzeczywiście także oferta dla dzieci. A Teatr Figurki czuje się u nas bardzo dobrze i występuje regularnie.
1: Musical też się świetnie czuje w Enceku i Aladdin wraca.
4: Aladdin wraca, Aladdin to był wielki hit, Krakowska Akademia Musicalu, Tadeusz Płatek, wyjątkowy artysta, reżyser, który co roku zaskakuje nas kolejną edycją znakomitych musicali. Przypomnę, że już od kilku lat na stałe, regularnie występuje w Nowochódzkim Centrum Kultury, zawsze w czerwcu, kiedy jest prezentacja tego, nad czym pracują w danym roku, i później listopad i grudzień to są powroty, i teraz także tak będzie, 24-25 listopada właśnie Aladdin na scenie NCK. Wystawa makiet kolejowych to także jest w tej ofercie dla dzieci i młodzieży, chociaż tu zastanawiam się, czy to poprawnie, żeśmy umieścili tą wystawę makiet kolejowych, czy to nie jest przypadkiem wystawa dla dorosłych, dla ojców, którzy pod pozorem wyjścia z dziećmi idą po prostu na wystawę makiet kolejowych i sami oglądają, fotografują, kupują.
1: Owszem.
4: Owszem, zgadzamy się, widzę z tym. Także ta wystawa już w listopadzie, pod koniec. No i oczywiście spektakle mikołajowe. To będzie coś, co no, wybitnie już jest skierowane dla dzieciaków. Zapraszamy. Z reguły Mikołaj wręcza prezenty w Nowochódzkim Centrum Kultury tak kilku tysiącom dzieciaków, także myślę, że to jedna z takich baz, można powiedzieć, mikołajowych, gdzie Mikołaj czuje się świetnie, gdzie zawsze jest dobra atmosfera, gdzie zawsze jest świetny spektakl, a na koniec no właśnie wręczanie prezentów, sanie, które wjeżdżają.
2: Po więcej informacji odsyłam na stronę Nowochódzkiego Centrum Kultury.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: A teraz zabieram Was do Bunkra Sztuki, który rozpoczyna nowy sezon. Tej jesieni czekają na Was spotkania z polskim designem, ale też z egzotyką.
5: Do zobaczenia w galerii.
6: Delfina Jałowik, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.
7: Jaka będzie jesień w Bunkrze Sztuki?
6: Intensywna, energetyczna, kolorowa, bogaty program wydarzeń i wystaw. Trzy nowe prezentacje. Wystawa indywidualna Kingi Nowak, Żarmi Tropików, kuratorowana przez Anię Batko. Niesamowita wystawa, jeśli chodzi o instytucję, która prezentuje sztuki wizualne, czyli wystawa zatytułowana Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. 16 sylwetek projektantów i projektantek, ich przedmioty użytkowe, dyskusja i rozmowy o procesie. I trzecia wystawa, która powstaje we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Ewedel, wystawa Mirelli von Chrupek zatytułowana Romans o szokola.
7: Ale jeszcze działania Państwa wykraczają poza sam budynek Bunkra Sztuki, więc może powiedzmy kilka słów o współpracy zagranicznej, o działaniach międzynarodowych.
6: Zdecydowanie skupiamy się na tym, żeby Bunkier Sztuki to nie był tylko i wyłącznie adres przy placu Szczepańskim 3A, tylko taka instytucja, która faktycznie skupia promocję polskich artystów i artystek. Najbliższa wystawa, pierwsza prezentacja kolekcji Bunkra Sztuki za granicą w Reykjavik Art Museum, wystawa zatytułowana Nieszczelne ciała, wspólne światy. To wybór najlepszych prac z naszej kolekcji. To jest dyskusja o temacie ciała i człowieku w relacji z kulturą i naturą, ale my poza bunkier będziemy jeszcze dalej wychodzić, bo pod koniec października otworzymy naszą zewnętrzną wieczorną w galerię przy pałacu przy ulicy Piłsudskiego 4 i zainaugurujemy przyszłoroczny sezon rezydencji artystycznych właśnie w tym miejscu.
8: Aleksandra Koperda, kuratorka wystawy Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. Przede wszystkim wybrałyśmy kilkunastu projektantów polskich, współcześnie tworzących, którzy pokazują na wystawie swoje projekty, ale jednocześnie z projektami pokazują swoje przedmioty osobiste, czyli każdemu projektantowi towarzyszy taka para przedmiotów, jego projekt zaprojektowany, na przykład krzesło i przedmiot osobisty, na przykład ważna dla tej osoby rzecz, pamiątka rodzinna, przedmiot, z którą ta osoba ma duży związek, czuje sentyment, różnego rodzaju przedmioty, jak na przykład książki, figurki, ołówek z czasu studiów, czy drewniana figura psa wykonana przez ludowego twórcę.
9: Agata Kiedrowicz, kuratorka wystawy Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. Zobaczymy parę przedmiotów projektantów i projektantek zaproszonych do wystawy. Przedmiot wybrany z bogatego portfolio twórczego oraz przedmiot osobisty, który pełni ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu bądź stanowi taki sentymentalny talizman czy obiekt, który nas wręcz przenosi w czasie i przestrzeni. I poprzez te pary przedmiotów wzbogacone także taką materialną biografią procesu, każdy z twórców pokazuje te szkice, notatki, próbki materiałów, czyli jakieś elementy procesu twórczego i one za każdym razem są bardzo różne. I poprzez te zestawy wybrzmiewają historie o życiu, zanurzeniu w świecie materii, inspiracjach, o historiach także rodzinnych, o tym, w jaki sposób każdy z twórców, twórczyń kształtuje i kształtował swoją wrażliwość. Na przykład bardzo ciekawy zestaw prezentuje Maciej Sipiora. Jest to przedmiot osobisty, to zabawka Pucci, pierwsza zabawka robotyczna na rynku, piesek, który, jak sam mówi projektant, zdeterminował nieco jego estetykę, taką oscylującą w okolicach sci-fi, nieco, i tu cytuję, dziwną. I w zestawie z ikonicznym już fotelem Poodle, który powstał z kolei jako twórcza interpretacja, czy wręcz eksperyment na bazie odpadu, mianowicie elementu fontanny, pałki wodnej, którą z kolei wykonał tata projektanta na zamówienie. Ona stoi do dziś w centrum Gryfina i ta fontanna przedstawia Suma w szuwarach. Mati po prostu zainspirował się odpadem właśnie, który znalazł w przestrzeni zakładu metalowego, w którym na co dzień pracuje, i zaczął eksperymentować i z tych eksperymentów stworzył już, jak powiedziałam, ten właśnie ikoniczny fotel. Więc możemy zobaczyć i przekonać się o tym, że tworzenie ikon designu, to co możemy podziwiać właśnie na czy w przestrzeni medialnej, wymaga czułości, wymaga uważności, wymaga eksperymentu, wymaga zanurzenia rąk w brudnej materii.
7: Ale też odbieram tę wystawę jako taką sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa.
9: Z pewnością jest bardzo dużo, wręcz one nawet dominują, przedmiotów, które wiążą się z emocjonalnymi, sentymentalnymi historiami. Są na przykład pamiątką po przodkach i tak jest w przypadku gry Nasz Studio. Mamy nici, które stworzyła własnoręcznie prababcia projektantki oraz dłuta, którymi posługiwał się ojciec Dawida Grynasza, i one na co dzień stoją w pracowni i są takim jakby strzegą procesu twórczego. Mamy psa Asa, bo on ma też swoje imię, stworzonego przez artystę ludowego Józefa Felczyńskiego, który stoi, strzeże, pilnuje pieca ceramicznego w pracowni pani Jurek, studia pani Jurek. Mamy na przykład płytę winylową u Adama Skotarczaka, której słuchali jego rodzice i którą on też dzisiaj słucha. Muzyka jest też bardzo ważnym elementem procesu twórczego i to wybrzmiewa też na przykład u Piotra Kuchcińskiego. On pokazuje gitarę, którą nam przekazał w zaufaniu, bo musiał ją przecież przekazać na kilka miesięcy, która na co dzień wprowadza taki rytm, ukojenie i wyzwala wenę twórczą. Więc zapraszamy do zanurzenia się w tę historię, poczytania i współodczuwania.
10: Mirela von Chrupek, artystka wizualna.
7: Jesień oczywiście kojarzy się z ciepłymi, długimi wieczorami w domu oraz oczywiście z ciepłymi napojami, ale także z czekoladą. I tutaj Państwo odpowiadają na to podczas właśnie wystawy, która właśnie ma zaczerpniętą nazwę z języka francuskiego.
10: Tak, to jest Romance au chocolat. Jest to wystawa, powstała we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Evedel. Mamy 5 dioram, które należą do tego samego uniwersum i wspólnym mianownikiem, bohaterami, bohaterkami tych dioram jest właśnie czekolada.
7: Wygląda łudząco podobnie. W pierwszej z dioram zobaczymy scenę z lasu i nie brakuje oczywiście tych jesiennych akcentów, czyli na przykład ludzików wyglądających no jak z kasztanów.
10: Tak, a tak de facto to są, to mamy tutaj scenkę rodzajową właśnie trochę właśnie z takich dokumentalnych programów Davida Attenborough, czyli możemy oglądać co w trawie piszczy, co w mchu piszczy i bohaterami tej akurat dioramy są mrówki, gąsienice, biedronki, które robią jesienne zapasy.
7: Łącznie zobaczymy 5 różnych światów.
10: Tak, 5 światów, każda diorama opowiada inną historię i mamy scenkę leśną, morską, kosmiczną, mamy też scenę glamour oraz bardzo taką scenkę odwołującą się do literatury.
7: Która dla Pani jest z tych scenek najbliższa?
10: Trudno mi powiedzieć, która jest najbliższa, bo wszystkie są świetliste, przyjemne. Potraktowałam je z humorem i mam nadzieję, że też tak ludzie oglądając te prace będą mieli takie same odczucia.
7: To jest taki świat marzycielski, bo rozumiem, że adresatem też dzięki temu są dzieci.
10: Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że pojęcie piękna, baśni jest to tak szerokie pojęcie, że nie jest ono tylko zarezerwowane dla młodego widza, ale też dla dorosłych, więc myślę, że tutaj widząc reakcje osób odwiedzających, myślę, że tutaj nie ma żadnej granicy wieku.
7: Nie wiem, czy mogę tak nieśmiało się zapytać, ale co było inspiracją? Bo kiedy ja słyszę w kulturze hasło czekolada, to moje pierwsze skojarzenie to jest Charlie i fabryka czekolady.
10: No to też jest całkiem ciekawy uniwersum, prawda, w którym dużo się dzieje, ale tutaj zostałam zaproszona do współpracy, do stworzenia 5 dioram, 5 mini światów. No i właśnie 5 różnych mini światów, no i tego mamy tutaj reprezentację.
7: Czyli efektem jest wystawa, która można powiedzieć, no wręcz pachnie.
10: Mam nadzieję, że pachnie i że oglądając te dioramy napłynie ludziom również odwiedzającym Ślinka i że w te właśnie zimowe albo jesienne jeszcze wieczory no skuszą się na jakąś kawałek czekolady.
11: Myślę, że z punktu widzenia programowego na pewno różnorodność jest dla nas niesamowicie ważna. No, pokazujemy Kingę Nowak, która z założenia jest malarką, ale na wystawie możecie Państwo zobaczyć poza malarstwem także jej rzeźby, obiekty i tkaninę, monumentalną tkaninę. Jakbym miała powiedzieć, co łączy te wszystkie 3 prezentacje, to na pewno byłaby ta niesamowita energia wynikająca z kolorów i z kompozycji, które będziecie mogli tam Państwo zobaczyć. Natomiast tematycznie to są całkiem różne opowieści.
12: Marta Chlanda, kierowniczka działu upowszechniania Galerii Bunkier Sztuki. Staramy się, żeby do każdej wystawy pojawiały się nowe zabawki sensoryczne, nowe materiały edukacyjne, które są właśnie inspirowane wystawami, które obecnie mamy w Bunkrze. I tak właśnie tej jesieni w Bunkrze Sztuki, dzięki współpracy z naszymi partnerami, dzieci, ale myślę, że dorośli też znajdą wielką frajdę. skorzystaniu z nowych zabawek sensorycznych, różnych zagadek, zadań. Mamy taką rzeźbę, nazywa się Znajdywanka, i zadaniem odwiedzających jest znaleźć różne przedmioty na wystawie, wpisać je w specjalną kartę, a potem sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Przygotowaliśmy też dużo nowych zabawek sensorycznych z pracownikami UKEN-u, Instytutu Designu. I to są różne zabawki, które pobudzają wyobraźnię, pobudzają sensorycznie, pozwalają nie tylko zobaczyć, ale poczuć pewne rzeczy.
7: Mi się bardzo podoba nazwa Stacja Kreacja.
12: No to takie miejsce, z jednej strony stacja, czyli takie miejsce odpoczynku, zatrzymania się, bo my sobie zdajemy sprawę, że zwiedzanie wystaw, zwłaszcza z małymi dziećmi, jest trudne. A myślę nawet, że osoby dorosłe, kiedy, nie wiem, mają do zwiedzenia trzy duże wystawy, potrzebują czasami usiąść i po prostu odpocząć. Więc stacja, bo można tutaj usiąść i odpocząć, poczytać. A kreacja, bo to jest miejsce, gdzie u nas się odbywają warsztaty twórcze, kreatywne. I to są takie warsztaty, my słyszymy od rodziców, którzy przychodzą, że im się to bardzo podoba, ponieważ to są warsztaty prowadzone równolegle dla dzieci i dla dorosłych. Czyli przychodzi rodzina razem, ale potem dzieci spędzają czas z edukatorką w swojej grupie, a dorośli spędzają czas z edukatorką w swojej grupie. Pracujemy metodami warsztatowymi, tworzymy własne dzieła. Wszystkie te prace są inspirowane pracami z kolekcji Bunkra Sztuki, które specjalnie na te warsztaty przywozimy z naszych magazynów. Więc nie dość, że twórczość, to jeszcze możliwość zobaczenia dzieła jeden na jeden na takim mini specjalnym pokazie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest cykl warsztatów związanych z wystawą o polskim designie. I to są też warsztaty dla starszych, dla młodzieży, dla dorosłych. I to są warsztaty graficzne.
2: Co tydzień czeka na Was inny temat i inna metoda pracy. W planach m.in. haft, litografia i projektowanie. Tym tematem zajęła się Ola Waśniewska.

0: reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
14: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów. W Media Expert.
15: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
17: Kiss FM.
0: Radio Kiss FM Kraków. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what
18: it is. Jeżeli pojawia się możliwość porozmawiania z Oliwką Brazil, to ja nie pytam po co. Pytam kiedy i za ile. Siemanko, Oliwka.
19: Hejka, cześć słodziaki.
18: Cześć.
19: O, to było dobre, to było dobre. Dobre to było, ja.
18: Tak, bo tutaj się, wiesz, ludzie lubią tak pisać, że o, ile wam zapłacili za wywiad i tak dalej. Widzimy się, ponieważ mamy tutaj naprawdę świetną raperkę i porozmawiamy sobie dzisiaj o rapie.
19: Ja.
18: Bo spędziłem wczoraj z tobą cały dzień, tak naprawdę. Mm-hmm. Nie osobiście, tylko internetowo i przejrzałem sobie wywiady, których teraz zaczęłaś więcej udzielać. Kiedyś tak nie było. I zauważyłem jedną rzecz, że wszyscy z tobą rozmawiają o wszystkim, tylko nie o muzyce.
19: No właśnie, ja też to zauważyłam. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia o co.
18: Ja wiem też, jak ty jesteś otwartą osobą. Poznaliśmy się parę miesięcy temu i jak nie masz problemu z opowiadaniem naprawdę ze swoimi wielkimi emocjami i o swoim życiu. I bardzo to szanuję. Zobaczymy, jak nam się potoczy dzisiejsza rozmowa, w którą stronę pójdziemy. Ale bardzo bym chciał zrobić właśnie z tobą taką rozmowę, no naprawdę, że pogadamy dzisiaj sobie o rapie dla hip-hopowych głów dzisiaj, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, że Oliwia to nie jest rap, jak to można nazywać rapem, to po tym wywiadzie nikt już tak nie powie.
19: Okej, okay, let's go.
18: Na początku krótka formalność i bardzo bym chciał, żebyśmy to sobie jakoś ustalili, żebyś to wyjaśniła, bo nie wiem, czy to można nazwać transferem, czy to można nazwać zmianą drużyny, ale dla mnie jest dosyć niejasna sytuacja teraz twoja na linii tu wydawca, tu management, tu publishing. Jakbyś mogła wytłumaczyć, jak to wygląda, bo tak, tu w Warnerze wychodzą numery, tu mamy promocję przez Bailaela, a tu jest jeszcze publishing z Sony. Tak?
19: No tak.
18: Bo na przykład ostatni twój singiel, no to jest podpisany pod Warnerem, nie pod Bailaela.
19: Tak, wiesz co, ja z Warner Music mam jeszcze kontrakt, który jakby jest na tą płytę, która będzie wychodzić, mam nadzieję, we wrześniu. Więc na razie jestem w Warnerze, managementem jest moim Tamara i Kuba z Bailaela. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować, bo stary, ja od zawsze, nawet jak miałam poprzedniego menadżera, cały czas mówiłam, że Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, że ja chcę mieć Tamarę i cały czas się kłóciłam z tym menadżerem i w końcu po tylu latach znajomości udało się to doklepać, z czego jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. Wiem, że też jest Sony Publishing, to wszystko jest jeszcze takie pogmatwane, ale jeżeli będę chciała jakoś odnieść się do tego, to zrobię sama.
18: Okay.
19: Dajcie mi jeszcze czas. Na razie skupiam się po prostu na płycie, jest super wszystko u mnie, moja drużyna jest zajebista, mega się cieszę, że mam tych ludzi i że mogę pracować z tak w ogóle wspaniałymi i mądrymi ludźmi, bo Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, serio. Ona się nie pierdoli, ona jest najlepsza.
18: No dobra, to podaj przynajmniej 18 argumentów dlaczego.
19: 18 argumentów. Ja nawet nie muszę żadnego podawać, ja po prostu o tym wiem. Wiesz co, Odzi, to jest też takie coś, że ja tak samo z moją muzyką nie muszę kogoś przekonywać, że potrafię rapować, nie muszę udowadniać, jeżeli ktoś to rozumie, to rozumie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, wiesz, jakby mądremu nie musisz tłumaczyć, głupi nie zrozumie i tyle.
18: Naturalną drogą przez to, że teraz to jest Bajlaela, tak to powiedzmy, był numer z Leosią. Wy się znacie naprawdę kupę czasu. Ja wczoraj właśnie sobie przeglądając twój pierwszy teledysk, ona przecież była na Big Mami. I to zaowocowało dopiero, znaczy nie, były stonerki, teraz był ten numer i nie myślałyście o czymś więcej, o jakimś większym wspólnym projekcie.
19: Myślałyśmy i mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. Ja Leosię znam tak naprawdę od 2021 i ta znajomość gdzieś tam cały czas była, raz trochę mocniej, raz trochę mniej, ale nigdy w żaden sposób się, jakby ja o niej źle nie wypowiadałam i wiem, że ona też w mój sposób nie. To nie jest taka znajomość rapowa, tylko ja czuję się blisko jej rodziny. Ona też ma wspaniałą mamę, którą poznałam, z którą jestem w stałym kontakcie i czasami było tak, że nawet jak z Sarą nie rozmawiałam, to i tak miałam kontakt z jej mamą. Więc bardzo się cieszę, że mogę ją mieć obok siebie. Jako przyjaciółkę, ziomalkę, nawet siostrę. Ta nasza znajomość bywała momentami trudna, ale nigdy w życiu się nie wyzywałyśmy, nie plułyśmy sobie w twarze, wiesz co, Dzi? I tak naprawdę rok temu się spotkałyśmy, jak jechałyśmy na sam festiwal, bo Sara mnie zaprosiła, żebym z nią pojechała na Stany jako gość specjalny i sobie wszystko wytłumaczyłyśmy w twarz. Mhm. Wszystkie jakieś takie, wiesz, no, bolało mnie to, a mnie bolało to. Przyklepałyśmy sobie piątkę i teraz jest super. I też ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że cieszymy się, że to wszystko nas nie poróżniło. Bo w tej branży jest ślisko, wiesz. Pójdziesz na jedną imprezkę, pójdziesz do studia, a ona powiedziała to na ciebie, a ty będzie z nią trzymać, a Oliwka powiedziała to. I my mówimy, Boże, Sara, jak dobrze, że nas to wszystko nie poróżniło i że cieszę się, że jesteśmy obok siebie w tym wszystkim i możemy na siebie liczyć. Ja przed wydaniem TAF z Sarą zrobiłyśmy jeszcze piosenkę jedną, która miała w ogóle wyjść, ale stwierdziłyśmy, że może to jeszcze nie jest ten czas i zrobiłyśmy piosenkę TAF i mi się naprawdę bardzo dobrze z tą kobietą współpracuje w studiu. Ona jest przezajebistą artystką, że ja z chęcią na nią patrzę i dużo w ogóle się od niej nauczyłam. Nasze chemie są szalone. My poprzednią piosenkę zrobiłyśmy od zera chyba w 2 albo 3 godziny, a TAF to w ogóle, nie wiem, 1,5, góra 2. Że po prostu, wiesz, ona stoi, wbija, ja stoję, wbijam. Trudu. Naprawdę top. Top mi się z nią pracowało i mam nadzieję, że coś zrobimy jeszcze dużego.
18: No to chyba możemy powiedzieć, że mamy już taką nawet niedelikatną zapowiedź. No, ja czekam na to, bo ja bardzo bym chciał, żeby ta nasza scena kobieca się rozwijała, no bo ostatnio robiliśmy sobie taką gierkę tutaj redakcyjną na TikToku. Zgadywankę, jakim raperem, raperką jesteś i jak trzeba odgadnąć raperkę. No to jest tak, że mamy te, no wiesz, 10 najbardziej znanych nazwisk i to jest wtedy dużo łatwiejsza zabawa, a jednak na przykład taki duży projekt, jakim byłaby wasza wspólna płyta czy epka, no to jednak siłą rzeczy pcha do przodu jak najbardziej, kurczę, no całą, no nie chcę powiedzieć podgatunek, tylko po prostu kobiecy rap. No.
19: To prawda.
18: Słuchaj, jak ja powiedziałem, że chcemy pogadać o rapie, to pogadajmy o tym rapie od samego początku. O takich początkach, gdzie słyszałem w jednym z wywiadów, że byłaś nastolatką, siedziałaś na ławce w parku i słuchałaś BDS-a Eldorado.
19: Yeah. To BDS-a, Białasa, Solara, Lil Wayne'a, Young Money, kiedyś w ogóle jeszcze była, ta była Nicki, Drake, Lil Wayne, piękne czasy, Tyga, na takie muzyce się wychowałam.
18: No właśnie, chciałem dopytać, co tam jeszcze było takiego, bo Solar Białas to wiem, Betty wiemy, tu wiemy jeszcze, że Lil Wayne, co jeszcze mogło, co wtedy?
19: Drake'a, bardzo dużo słuchałam Drake'a, byłam w nim totalnie zakochana i zauroczona, ale też bardzo słuchałam różnych gatunków, bo ja słucham, jakby wiesz, wszystkiego na raz i nie wiem, już mówiłam ci na początku, że dla mnie najlepszym artystą na świecie od zawsze i nigdy nie będzie lepszego jest Michael Jackson. Ja totalnie byłam w nim zakochana i to jaką on miał aurę wokół siebie, to jak on śpiewał, jak on czuł muzykę całym swoim ciałem, jak on tańczył, jak ja oglądam jego klipy, oh my goodness. I powiem ci, fun fact, nigdy o tym jeszcze nie mówiłam i to nie jest żart, potraktuj to poważnie. Ja jestem obsesyjnie zakochana w Michaelu Jacksonie. I to nie jest żart. Przysięgam ci. Ja po prostu, dla mnie to jest ideał mężczyzny wizualnie i muzycznie. Ja. Moje ziomalki tego nie rozumieją. Tak jak ty, robią minę i się pytają mnie, i co, tak ci się podobał z tym, ten nos mu odpadał co chwila, a ja mówię tak, stara, gdybym ja była jego żoną, 10 razy dziennie bym ten nos podnosiła, przyklejała, dawała buziaka i tanecznym krokiem szła do kuchni gotować mu obiad.
18: Właśnie, chciałem dopytać, o którego Michaela chodzi.
19: O każdego. Każdy jego wygląd.
18: A film widziałaś? Ja nie widziałam. Jestem ciekaw jak.
19: Widziałam, mega. Polecam ci, żebyś obejrzał. Wow. Byłam w szoku. Wiem, że to syn jego brata chyba grał, albo tam wujka, coś takiego. No, podobieństwo było... Ciężko czasami było rozróżnić. Wszystko się zgadzało. Nie wiem, ile się przygotowywał ten pan do tej roli, ale wow.
18: Jest w ogóle taka ciekawa historia, bo on grał w latach 90. w Warszawie na lotnisku Bemowo.
19: Ja wiem. Bo mojej koleżanki z podstawówki tata był jego ochroniarzem. I jak się wchodziło do niej do domu, to był większy niż telewizor, większy niż dom, portret we dwoje, jak on stoi z Michaelem Jacksonem. Rozumiesz to?
18: Boże, ale musiało być wtedy zazdro, co?
19: Ja do niej przychodziłam, żeby stać i oglądać ten portret 1000 razy dziennie na przykład. Po prostu stałam i Jezu, jaki on jest piękny, jaki on jest idealny, kocham go.
18: Chciałem tylko dopowiedzieć, że tam, no jak to w Polsce w latach 90. Różnie bywało, tam w ogóle są historie, jak się poczyta wspomnienia ludzi, że tam chyba było 100 tysięcy osób na widowni, ale mogło być równie dobrze 120 tysięcy na przykład, bo mnóstwo ludzi weszło po prostu na ten teren, że już ochrona nie dawała rady i...
19: Nie dziwię się.
18: To były naprawdę ciekawe czasy, czasami chciałbym
19: gdyby
18: wrócić.
19: Przysięgam ci, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy jakby żyli w tych czasach co on i mogli iść na jego koncert, albo nawet byli na bieżąco, jak on wydawał tę muzykę. To zazdro po prostu mega, bo ja oddałabym teraz wszystko, żeby po prostu zobaczyć jego show. Żeby zobaczyć, jak on się porusza, jak on śpiewa ten wokal, wiesz co, to tego się nie da odwzorować, nigdy nie będzie lepszego artysty, I don't give a fuck. Dla mnie nigdy.
18: Okej, a pamiętasz pierwsze wspomnienie z nim? Od czego to się zaczęło?
19: Tak, pamiętam, słuchaj, pamiętam to. Nie pamiętam, jaka to była stacja, myślę, że to było MTV, bo już wtedy, po tym jak puścili chyba Billie Jean na tym MTV, jak on był pierwszym afroamerykańskim artystą, którego puścili. To pamiętam, że leciała piosenka Thriller. Przez to, że ja mam obsesję też na punkcie horrorów, strasznych rzeczy, kryminatorium, to jest to. Ja zobaczyłam ten teledysk i mówię... Ojeju, to jest to. I od tamtej pory już zaczęłam go słuchać i oglądać. Szkoda, że już...
18: A kojarzysz może... To zostajmy przy tym Michaelu, bo to też będzie rapowe. Eminem parodiował go w teledysku.
19: Kojarzę, jakże podpalił głowę. W sensie włosom się
18: podpaliły. Tak, i było właśnie...
19: I blue gasił.
18: Tak. Żałosne. No właśnie chciałem zapytać, jak na to patrzysz?
19: Kurde, ja rozumiem, że nie wszyscy artyści muszą się lubić, szanować, bla, bla, bla, ale wiesz, szydzić z czyjegoś wypadku jest dla mnie czymś obrzydliwym i f***im. I nawet jeżeli ja kogoś nie lubię, a komuś, nie wiem, ktoś by się podpalił na scenie, albo złamał nogę, cokolwiek by się nie wydarzyło, nigdy w życiu, nawet by mi w najgorszym scenariuszu nie przyszło, żeby z tego szydzić, żeby to parodować, bo no to jest straszne, stare. Myślę, że podpalenie się jest najgorszym bólem i wiesz, na lata zostają, do końca życia zostają blizny i nie wiem, jak można z tego szydzić i sobie żartować. Myślę, że po prostu on był takim królem, że z tej zazdrości zazdrości ludzie stwierdzili, aha, spaliły mu się włosy, no to podpalmy kogoś podobnego na klipie i potem niech ugasi to w toalecie. No, tak, żałosne, no żałosne.
18: Eminem miał tak, że parodiował te gwiazdy w zasadzie od samego początku, no nie? Ten, to było chyba w kawałku Just Lose It, to już był tak mniej więcej 2004 rok, chyba płyta Encore, więc już troszkę tam, więc już po tych kilku latach, po tym jego największym boomie, po chyba 2-3 lata po The Eminem Show, ale też jest świetna historia i też zarzucę anegdotką, że później po czasie Michael Jackson wykupił katalog Eminema i zarabiał na jego muzyce.
19: Słyszałam. To jest swag. No i ktoś mi powie, że on nie jest po prostu królem. To jest taki swag i ja po prostu mam takie coś z tym Michaelem, że ta jego aura, ja nie umiem się tego opisać po prostu. Jego aura, to jaki on miał w ogóle głos, jak on mówił, jak on się uśmiechał, on był taki słodziak, że ojeju. Czytałam ostatnio, że jego żona pierwsza, w ogóle jego pierwsza żona była córką Elvisa Presleya, wiesz o tym?
18: Nie miałem pojęcia.
19: Yeah, to była jego córka, skumaj w ogóle dziewczynę, tata Elvis Presley, mąż Michael Jackson, może być w ogóle lepiej, nie wiem.
18: Słuchaj, ja to totalnie rozumiem i totalnie to szanuję. Też się kochałem w Hermionie Granger.
19: Okej.
18: Więc wiesz, myślę, że...
19: Cieszę się, że mnie rozumiesz.
18: Myślę, że ja nie jeden. Chyba z Frostim o tym rozmawiałem, bo on jest w ogóle takim turbofanem Harry'ego Pottera, że ma na nodze mapę Hundsfotów wytatuowaną, opowiadał u nas na wywiadzie. Pierwsze wspomnienie z Michaelem mamy. To jakie masz pierwsze wspomnienie hip-hopowe, rapowe?
19: Myślę, że to będzie jakaś piosenka Nicki Minaj typu Super Bass.
18: Mm-hmm. I to coś... też teledysk widziałaś w telewizji?
19: Tak, bo ja pamiętam, że ja nie miałam w domu kablówki. Mhm. MTV, moja ciocia miała na Radzyminie i zawsze do niej jeździłam i po 23 były takie zakazane teledyski okay. Z czerwonym kluczem, których ja nie mogłam oglądać, ale ja zawsze siedziałam i oglądałam i pamiętam, że to chyba była Nicki Minaj Super Bass, coś takiego. To jest jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, kiedy chyba zobaczyłam, że kobieta rapuje. Że jakoś tak to pamiętam. Mogę się mylić, mogło być 1000 rzeczy wcześniej, ale to jest moja pierwsza teraz taka myśl. Zakochałam się w tym teledysku, bo ona miała kolorową perukę, potem ta peruka świeciła w ciemności. Ona też miała, wiesz, była wąska w talii, miała duże pośladki, miała duże piersi, miała piękne białe zęby, miała crazy rzęsy. I ja miałam takie, kto to jest? Czy ona jest królową? Wiesz co, to było takie moje pierwsze wspomnienie i ja uważam, że Nicki Minaj do tej pory jest królową rapu. Jest bardzo dużo super raperek, takich jak Cardi, Doja, Sexy, Icy, ale myślę, że Nicki jest królową. Ona jest matką, moim zdaniem.
18: Nadal?
19: Tak, nadal. Że jakby to się nie zmienia. Że ona może już nigdy w życiu nie wydać żadnej piosenki. Ja wiem, że ona robi jakieś krzywe, dziwne ruchy, ale ja mówię teraz o muzyce, nie o sobie. Myślę, że ona muzycznie jest królową rapu i wszystkie kobiety, które teraz rapują, to Nicki tak, nie wiem, to Flow miała 10 lat temu.
18: Mhm.
19: Wiesz, w ten sposób wymowy miała 10 lat temu. I to i takie... Ona to 10 lat temu robiła, co najmniej.
18: To ja znowu zarzucę anegdotką. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam serdecznie przesłuchać. Na płycie Kanye'ego Westa My Beautiful Dark Twisted Fantasy jest numer, na którym jest między innymi Jay-Z. Mówię o numerze Monsters.
19: Tak,
18: I ona wszystkich z tego kawałka zjada. Ona niesamowita jest.
19: Bo jest królową rapu. Ona rapuje lepiej niż mężczyźni. To jest szalone. Kobieta rapuje lepiej niż mężczyźni, ale...
18: Ale o tobie też tak można powiedzieć, hej.
19: Oh yeah, thank you.
18: Bardzo proszę.
19: Dziękuję bardzo.
18: I to też się często pojawia w opiniach takich w internecie. No to nie jestem odosobniony. To myślę, że ty też to dobrze o tym wiesz.
19: Ja nie czytam opinii w internecie.
18: Już nie.
19: Że ja jestem za stara, ja mam 25 lat. Ja mam się przejmować kimś, kogo ja nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Ja nigdy twarzą hejtów nie dostałam. Tylko raz w życiu na koncercie w Białymstoku, co powiedziałam, mordo, ty się projesz, a ty stoisz pod sceną z podrułą G-Shocka. Raz w życiu miałam 19 lat, to był chyba mój drugi koncert w życiu. Raz w życiu. I nawet gdybym nie odpowiedziała, to nikt by nie wiedział, że takie coś się wydarzyło, bo to był jeden cwaniak, który stał i coś krzyknął. To nie tak, że tłum siedział. Tylko cwaniak coś krzyknął, dlatego że w poprzedniej piosence do niego zaśpiewałam 6 sekund, haha, i pokazałam na niego i on się on chciał odbić piłeczkę. No niestety słabo mu to wyszło, potem został zgazowany i wypoczony z klubu. Ciebie zostaw już tego chłopa biednego, dajcie mu spokój.
18: Jeszcze byście zrobili Zieloną Górę, Volume 2, bez sensu. Chcemy w ten hejt wjeżdżać, czy sobie odpuszczamy?
19: Kurde, się zastanawiam. Myślę, że ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, są ludzie, którzy mnie kochają i płaczą, jak mnie widzą, i są ludzie, którzy po prostu pewnie się na mnie krzywo spojrzą, i taki jest świat. Nie ma osoby popularnej, influencera, piosenkarza, artystki, których po prostu wszyscy, oprócz może Michaela Jacksona, nie wiem, ale wiesz, każdy, kto stworzy cokolwiek w internecie, ma hejt. I to jest normalne. I myślę, że ty nawet robiąc wywiady też masz jakieś czasami nieprzyjemne komentarze. I wszędzie to jest. No, ja też jestem taka, że stary, ja mogę nawet, nie wiem, uratować Afrykę przed głodem albo przed strasznymi chorobami kiedyś w przyszłości, a ludzie i tak mi coś zarzucą, że coś tam było nie tak, coś tam było nie tak. Wiesz co, dziś? Aaron Giewy, odejdźcie ode mnie.
18: To jest niesamowite, bo ty dobrze to ujęłaś właśnie, że to jest w internecie.
19: Powiedziałeś,
18: że ja na przykład robiąc wywiady na pewno mam komentarze i wiesz, działam w internecie już dobre kilka lat i miałem też tak, że jak chodzę na koncerty, ale mówię o kiedyś, chodziłem na koncerty, jak ktoś do mnie podbijał, to raczej się spodziewałem, że ktoś po prostu, że dostanę od kogoś lepę, bo komuś się nie podobała moja opinia o jakiejś płycie czy cokolwiek. Co ciekawe, nigdy w życiu przez te kilka lat jeszcze nikt mi nic nie powiedział w twarz, nie? To jest naprawdę, to trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że ludzie to robią tylko w internecie.
19: Tak.
18: I naprawdę tylko tam, nie? Ja teraz byłem w Sławie i wiesz, nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, ani ty, ani widzowie, żebyście pomyśleli, że łapię nie wiadomo jaką poczówkę, ale naprawdę miałem problemy momentami, żeby przejść na przykład z jednej sceny do drugiej. I wszystko po prostu w bardzo przyjemnej atmosferze. To gdzie są ci ludzie? Siedzą po prostu zakompleksieni na chacie i tyle. Ja polecam serdecznie najpierw, zanim ktoś napisze komentarz, to zastanowić się, czy jakbyście przeczytali coś takiego o sobie, to by wam było miło. Nikt też nie dał wam...
19: Ja w ogóle nie wiem, komu się chce. Ja w ogóle, stary, ja nigdy w życiu z ręką na sercu nie napisałam jakiegoś... Inaczej, tak, jak ktoś mnie obraził jakoś mocno, to odpisałam, wiesz co chodzi, ale jak ja czasami patrzę te komentarze, to są po prostu długie, jak nie wiadomo co. Ja mówię, tak. Oh my goodness, boy, ty masz obsesję na moim punkcie.
18: Co nie?
19: I by się nigdy nie chciało siedzieć i czegoś komentować. Jeżeli ja czegoś nie lubię, to czegoś nie lubię. Nie lubię tej muzyki, nie słucham. Nie lubię kogoś, nie gadam z nim, nie podaję mu ręki, tyle. Nie, wiesz o co chodzi, to jest mega proste dla mnie. A ludzie po prostu myślą, że tacy, którzy mnie niby nienawidzą, mają największą obsesję, bo wiedzą wszystko co do joty. Wiesz o co chodzi, co do joty.
18: Kurczę, ciekawe, gdzie teraz ja jestem w takim razie, jak się przygotowywałem.
19: Nie, no to jakby ty się tym zajmujesz, to normalne.
18: No to nie, to zostawmy hejterów, bo tu już naprawdę już...
19: Nie ma sensu już.
18: Kompletnie bez sensu, ale myślę, że fajnie możemy sobie połączyć Nicki Minaj chociażby swoim pierwszym numerem Lollipop.
19: Oh yeah.
18: Chociaż teraz na przykład jak powiedziałem ten tytuł na głos, to mi się skojarzyło z numerem Lil Wayne'a.
19: Trochę tak.
18: Najlepszy chyba jego utwór.
19: To prawda.
18: Ale skojarzyło mi się chociażby okładka singla nawet, którą miałaś, była cała taka różowa i to na pewno wtedy Nicki miała...
19: Myślę, że na pewno Nicki miała ogromny wpływ na to, ale też tą okładkę zaprojektowała mi chyba na tamte czasy... Ja nie wiem, jak to się nazywa, PowerPoint czy coś takiego. Ja jestem mega słaba z tych wszystkich technologii. Moja ziomalka z Marek, bo nie miałam pieniędzy na to. Nie miałam na to pieniędzy i powiedziałam do niej, Monia, co ja mam zrobić? A ona, wiesz, ona kumała te rzeczy. Ona jako pierwsza tak naprawdę chyba miała te musicali wtedy było. Więc tak. Ona kumała te wszystkie jakieś duru. I ona mi to zrobiła i powiedziałam, tak, to jest super, dodajemy to. Więc zrobiła mi to za darmo, nie było na to żadnych pieniędzy. Tak samo jak na piosenkę. Ja piosenkę Lollipop nagrałam za... wkłady do... Piłam ziomalowi kłady za 15 zł.
18: Tak jakby zapłaciłaś za sesję w studiu tymi wkładami.
19: Bo nie miałam pieniędzy. A on powiedział, że dobra, kup mi wkłady i to był Syru Baby w ogóle, którego pozdrawiam. On robił moją pierwszą piosenkę w życiu Lollipop. I mu zapłaciłam wkładami do jego. Nie miałam pieniędzy, byłam biedna mega.
18: I one od razu się pojawiły po pierwszych dwóch utworach u Smolastego?
19: Nie, Lollipop się nie pojawił u Smolastego.
18: Znaczy nie, mówię, bo później był Ghetto
19: Playboy
18: i później Playboy. Było O'Daddy.
19: I potem było O'Daddy.
18: I o tych dwóch mówię. Czy ten hajs już przyszedł z tymi pierwszymi dwoma utworami?
19: Ja za O'Daddy nie dostałam złotówki.
18: Nie dostałaś?
19: Nie dostałam złotówki za O'Daddy. Playboya chyba też nie. Za Lollipop Nawet nie wiem, czy tam są jakieś pieniądze do odebrania. Po prostu to wrzuciłam na YouTube i nigdy później nie sprawdziłam tego. Więc kasa się pojawiła tak naprawdę w momencie, jak zagrałam swój pierwszy koncert, czyli to było jakoś w październiku 2021. Wtedy zarobiłam, pamiętam, 10 tysięcy, a miałam 4 piosenki. Ja powiedziałam, jak to jest możliwe, że mogę dostać za 5 minut na scenie takie pieniądze, a mój menadżer powiedział, bierz i nie pytaj. No. Więc po prostu wzięłam i nie pytałam. Więc myślę, że jak zaczęłam koncertować, no bo wiadomo, jak wydajesz też potem, zaczęłam wydawać solowe kawałki, to zanim to wszystko się naliczy, ja mam rozliczenie co 3 miesiące, zanim to wszystko się napłynie, te 3 miesiące, no a koncerty po prostu z dnia na dzień gram, cały czas, wichury, coś tutaj, festiwal, wichury, więc myślę, że jak zaczęłam grać koncerty, pojawiły się wtedy pieniądze.
18: Bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, że jak za 4 piosenki mogę zgarnąć 10 tysięcy, ale myślę, że najważniejsza w tym jest droga do tego. Wiesz, w momencie, kiedy już stajesz się osobą rozpoznawalną, to pracowałaś na to. I to też ta kwota, którą dostajesz za te, wiesz, pierwsze kawałki, to niech ona też rekompensuje to, że przez, nie wiem, 5 lat robiłaś numery do szafy i po prostu modliłaś się o to, żeby móc żyć z muzyki, nie?
19: Trochę tak, ale ostatnim, o czym ja myślałam robiąc muzykę, to są pieniądze. I myślę, że każdy, nawet jakiś mój pseudo teraz pracownik, z którym kiedyś pracowałam, doskonale o tym wie i zawsze to powie, bo ostatnie, o czym ja myślałam, stary, to są pieniądze, współpracę, kampanie i nawet to, żeby być rozpoznawalną. Ja po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że my też mamy prawo rapować o tym i śpiewać i głośno. To nie tak, że tylko faceci nas słuchają. My też możemy to robić, my też możemy się na nich i w ogóle.
18: Ja powiem więcej, to od was zależy.
19: No właśnie, też mi się tak wydaje, że to od nas zależy. Jak mi boli głowa, to baj, nie ma gadki, wiesz co chodzi. Więc po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że dla mnie, moim zdaniem, przyszłość jest kobietą. I chciałam to po prostu nieść, pokazać, że zwykła dziewczyna z marek, naprawdę tam nie było u mnie, jak mnie tak to mnie jedyne jak mi ktoś mówi, kariera podana na tacy, smolasty, Warner Music, stary, ale kto by w ogóle pomyślał, że dupka z marek, która rok wcześniej pisała maturę, która całe życie to manifestowała, jakby to wszystko przyjdzie. To, że do mnie odezwał się Warner Music, super, jestem mega za to wdzięczna. Ale jakby, gdyby nie Warner, to myślę, że jakaś inna wytwórnia by się odezwała, bo po prostu byłam pierwszą raperką tak naprawdę tak szybko, która się wybiła i zaczęła śpiewać o tym i o tym. Więc jakby to było normalne, że do mnie przyjdą jakieś oferty, ale bardzo irytuje mnie to, jak ktoś mi mówi, a to zrobił Smolasty, to zrobił Smolasty, to nie stary, nie zrobił. Po prostu nagrał ze mną piosenkę, zaprosił mnie do tego. I co ja mam zrobić, żeby mnie do tego zaprosił? No każdy by to przyjął, w szczególności, że na tamten moment był moim ziomalem. Znaliśmy się, kumaliśmy się, więc to było normalne, że on się zajerał moją piosenką, bo ją zobaczył na YouTubie Lollipop i mówi, dawaj, Brazylia, nagrywamy. No i tyle.
18: A dlaczego powiedziałaś był?
19: Nie mamy z tobą kontaktu.
18: Okej, coś wydarzyło się konkretnego, czy...
19: W stosunku do przyjaźni nie mamy z tobą kontaktu, nigdy nie będziemy mieć. Czasami tak bywa.
18: Mam tutaj zapisany jeden wątek, który pamiętam. Zobaczymy, czy będziesz chciała do niego wracać, czy nie. Pamiętasz, jak on był w Hyde Parku u Stanowskiego lata temu?
19: Nie mamy ze sobą kontaktu.
18: Okej.
19: Wiesz co, ja jestem z Marek stary. Dla mnie przyjaciel jest przyjacielem. Nigdy nie na przyjaciela. Nawet jak zrobi no, powiem mu od face to face. Ale nigdy nie pójdę do osób trzecich i powiem cokolwiek na niego.
18: Okej.
19: Nigdy w życiu, stary. Dlatego ja mam ziomalki po 15 lat, nawet dłużej z przedszkola, stary z podstawówki, nawet z... Co jest przed przedszkolem?
18: Zerówka? Zerówka jest później. Co? Żłobek!
19: Ze żłobka mam jedną ziomalkę. Wiesz co, nawet jej nie pamiętam ze żłobka. Potem jakoś się skumałyśmy, jak byliśmy starsze jej po zdjęciach. Więc jeżeli... Dla mnie ktoś jest przyjacielem i mam go w sercu, to jest moim przyjacielem. Zrobisz, no powiem ci to, nie będę cię klepać po plecach, jak coś wiesz. Nie wiem, jesteś facetem, zdradzić dziewczynę, okej, masz 24 godziny, żeby powiedzieć jej o zdradzie, albo ja powiem. Let's go! Wiesz, o co chodzi? Nie pierdź się w tańcu z moimi przyjaciółmi, ale to jest przyjaźń. To jest przyjaźń i nigdy nie będę moich przyjaciół gdziekolwiek obgadywać. Ostatnie, o czym bym pomyślała, to żeby iść i kogokolwiek medialnie obgadywać.
18: Okej,
19: wiesz, co chodzi? Bo było dużo momentów,

0: poszłam dalej. Ale niestety nie przetrwało i się cieszę, że nie przetrwało.
1: Okej, okay, pozdrawiamy?
0: Nie.
1: Nie pozdrawiamy. Ale zapraszamy na rozmowę smolastego jak każdego innego, kto ma ochotę. Ale po tych dwóch numerach u niego już poczułaś, że zaczęło się spełniać to twoje wymarzone życie raperki, bo ty zawsze powtarzasz, i to mi się bardzo podoba, że ty nigdy nie chciałaś być piosenkarką, tylko zawsze chciałaś być raperką.
0: Zawsze.
1: W którym momencie poczułaś, że to się spełnia?
0: Myślę, że bardzo szybko to poczułam. Myślę, że już jak wydałam Big Mami, bo ogólnie Big Mami, ona chyba na tamte czasy, stary, nie chcę cię oszukać, ale w tydzień zrobiła 3 miliony wyświetleń na YouTubie.
1: Okay.
0: Czy tak dosłownie, że góra 2 tygodnie. Mhm. Ja wtedy miałam takie... co jest? Naprawdę? Tak, takie liczby to robi? Ludzie to sprawdzają, każdy się tym jara, wszyscy tego słuchają, ale myślę, że te pierwsze koncerty, kiedy ja faktycznie stanęłam na scenie i zobaczyłam, że ludzie znają moje teksty na pamięć, że dziewczyny mają jakieś banery, Oliwka, kocham cię, że mają koszulki z moją twarzą i naprawdę to się niesie, ta muzyka się niesie, one znają od wersu do wersu, od tekstu do tekstu, miałam takie... ja chyba jestem popularna, ja chyba naprawdę to się wszystko spełniło, o czym marzyłam, ja jestem raperką, no one znają, one z moimi tekstami, one znają się z moimi tekstami, te dupki, naprawdę, wiesz co chodzi? I zawsze jak zostawałam po koncercie i gadałam z nimi, to one były takie wyzwolone, one mi mówiły, że one przez moją muzykę czują się pewniejsze siebie, że one mają w mężczyzn, jeżeli mężczyzna jej czegoś zakazuje, to ona do niego mówi, posłuchaj Oliwki Brazil. Wiesz co chodzi? Że jakby one, ja zobaczyłam taką nową falę po prostu kobiet, które wyszły ze skorupy i otworzyły się jak taki piękny kwiatuszek i one teraz rządzą światem, one mają to był chyba ten moment, to był na pewno ten moment.
1: Dzięki twoim numerom.
0: Tak, dzięki moim numerom.
1: Totalnie się będziemy trzymać teraz dookoła tych raperów,
0: okay.
1: Bo to już kilka razy u ciebie słyszałem i nawet przygotowaną mamy jedną gierkę później na TikToka odnośnie Szpaka. I ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, to simpowanie do niego takie?
0: Simpowanie do niego? Co to znaczy simpowanie do niego? Lubię go.
1: Okej.
0: Okay. Kurde, lubię go.
1: Ale jako całokształt, muzyka plus wygląd, czy rozdzielamy?
0: Bardziej, musimy to rozdzielić, słuchajcie, ja miałam chyba 16 albo 17 lat, jak słuchałam sobie Szpaka piosenek właśnie też i miałam takie, ojej, ale on jest super, wiesz co, że ojej, jaki on jest przystojny, to jest tak, to jest mega, mega, mega. Ale potem, jak zaczęłam robić muzę, coś ciekawe, i wyszła Big Mami piosenka, to on był jednym z chyba pierwszych tak bardzo popularnych raperów, którzy do mnie napisali. Po prostu napisał, że ta piosenka, tego brakowało, coś w tym stylu. No i potem przecięliśmy się, poznaliśmy się gdzieś na jakimś festiwalu chyba na Mazurach i właśnie to był taki moment, że okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem, że jest wspaniałym mężczyzną, że jest mega, mega dobry i po prostu do rany przyłóż, więc czemu mam go nie lubić? Myślę, że jest też królem rapu w Polsce. Tak też zaśpiewałam w piosence.
1: Tak.
0: Po prostu lubię tego chłopaka. Lubię go, jest super mężczyzną, jest super kolegą z branży i tyle. Nie ma tu żadnego drugiego dnia, żadnego simpowania, żadnego zakochiwania się albo kraszowania. Nie, w ogóle nie. Tylko po prostu mam takie coś, że nawet nie umiem być na niego zła, jakbym miała być. Że mam takie, dobra,
1: a
0: lubię
1: to,
0: cię.
1: To też może jest trochę na takiej zasadzie, że nie chcę mówić za wszystkich i nie chcę gloryfikować, ale że niewiele mamy tak szczerych osób właśnie w branży.
0: Tak mi się wydaje, tak mi się właśnie wydaje, że on zawsze od tych pierwszych kawałków był mega szczery i też mega imponowało mi to, że właśnie odstawał na dobry sposób od reszty, że on totalnie śpiewał o takich właśnie ludzkich problemach i jakie życie jest naprawdę i jak ciężkie jest życie i to mi zawsze imponowało i bardzo chciałam go poznać i w momencie właśnie jak go poznałam, to okazał się super mężczyzną i miałam takie, oje, to jest dobry chłopak, on jest królem rapu.
1: W pierwszym numerze, który tak bardziej wypłynął od niego, czyli Bajka, na szerszą skalę to właśnie był ten kawałek. Właśnie są wersy dokładnie takie, jak mówisz. Tak. To było naprawdę od samego początku u niego. To myślę, że tym właśnie sobie zaskarbił taką widownię i później to, że poszedł do Palucha, to właśnie to było po tym numerze, no nie? Dlatego mówię też, że pierwszy taki bardziej znany. Ty jak jesteśmy przy raperach, ja mam takie jedno zdanie tutaj od ciebie. wyszczególnione. Ja powinna być w kategorii raper

0: roku.
1: Koniecznie.
0: I, a nie boli cię troszeczkę to, że nie udało się jeszcze zgarnąć raperki roku nigdzie?
1: Nie miałam się ścigać w tej kategorii.
0: No słuchaj, 3 ostatnie lata wygrała Bambi.
1: Yeah, still. Z kim mam się ścigać?
0: Z Leosią.
1: Która nie, to wygrała. Moja przyjaciółka. Ja nie będę się z nią ścigać. Wymieniam... Dajcie jej nagrodę, oddajcie za mnie jej. Oddajcie za mnie jej. Nie, ja się z nią nie ścigam nigdy. Ona jest tą raperką i koniec. Wiesz co, czy mnie to boli? Nie. Nie, ale czy fajnie by było wygrać? Tak. Tak. Więc... To jest moja odpowiedź.
0: Okej, no na razie mamy jedną galę, na której by się to mogło wydarzyć. Zobaczymy, czy jakoś się będzie sytuacja rozwijała. Może się gdzieś będzie jeszcze, kurczę, szansa. No, nie tylko w jednym miejscu. Jeszcze tak wracając do początków i trzymając się tych raperów, nie za wcześnie wydarzył się u ciebie fit z Białasem? Bo wiem, że uwielbiałaś jego rap
1: nie
0: i
1: wydaje
0: nie miałaś
1: mi się.
0: Tak,
1: myślę, że to było mega słogowe. Stary 19 lat fit z Białasem. Miałam 13, jak go słucham na ławce w Markach. Kto? Ja? Nie wydaje mi się, że za wcześnie. Nie wydaje mi się totalnie, że za wcześnie. To było spełnienie moich marzeń i ja w ogóle zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłam Białasa na planie teledysku, to ja się chowałam w garderobie. Bo ja się go tak wstydziłam, ja byłam nim tak w ogóle... Ja nie mogłam w to wierzyć, że to się dzieje. Ja nie mogłam... Pamiętam, jak on mi wysłał piosenkę, jak się dograł, to ja miałam takie... Białas mi się dograł, jeszcze mnie zjadł na tej piosence, no jakby inaczej, wiesz, miałam takie co... Zanim puściłam moją ziomarką do psyka, to powiedziałam, zobaczcie jak mnie zjadł, to ona, dobra, wejść, puszczaj już to, ja mówię, nie mogę w to uwierzyć, ja się tak jarałam, że mam z nim ten fit, to było takie po prostu spełnienie marzeń i myślę, że to musiało wydarzyć się w tym czasie, w którym się wydarzyło i ja jestem też takiego zdania, że ja mam całą drogę napisaną od momentu moich narodzin przez moją mamę. Ja mam całą drogę napisaną, wszystko co miało się stać w tym czasie miało tak być, wszystko co nie miało się stać też miało tak być i te dobre rzeczy i te złe rzeczy. Tak musiało być, takie jest życie.
0: To już wjeżdżamy troszkę w taką sferę przeznaczenia na przykład?
1: Bardziej wiary? Bardziej mojej wiary.
0: Wiary?
1: W Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
0: I też w miłość mamy.
1: Tak. Miłość mojej mamusi.
0: W ciebie.
1: Tak.
0: Mam takie też zdanie z kolei od twojej mamy.
1: O nie, gadałeś z nią, podaje mnie?
0: Przepraszam, to jest...
1: Jeju, jak dobrze.
0: To jest twoja wypowiedź, ale bardzo mnie to uderzyło. Chciałem poruszyć ten temat już chwilkę, bo tutaj porozmawialiśmy, więc myślę, że jest na to dobra pora. Twoja mama kiedyś się ciebie zapytała, czy jest jeszcze szansa, że ta muzyka cię tak skrzywdzi. Tu troszkę wracamy do tego hejtu, ale no to jest bardzo mocne zdanie. W którym momencie to było?
1: Wiesz co, to w ogóle ta rozmowa była całkiem niedawno z moją mamą. Mhm. To jest, pamiętam, że to jest chyba z poprzedniego wywiadu, który udzielałam, ten wersja
0: już
1: jakoś.
0: Już sam nawet nie pamiętam,
1: tak,
0: ale...
1: Tak, i myślę, że przed tym wywiadem to było góra 2 miesiące, że jakoś tak rozmawiałam z moją mamą, siedziałyśmy sobie i mówiłam, o fajnie, teraz się wszystko układa, tutaj to, tutaj tamto, opowiadamy o jakichś nowych projektach, o których nie mogę powiedzieć, ale mojej mamy oczywiście, że mogę powiedzieć i ona powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, ale zastanawia się, czy właśnie ta muzyka, tak jak powiedziałeś, mnie jeszcze tak skrzywdzi, bo moja mama powiedziała mi, że cieszy się, że jakby jej córka spełnia największe swoje marzenie, bo moja mama od zawsze wiedziała, że ja chcę być raperką. Ona czasami już miała taką głowę i mówiła, jeju, nie wiem, wyłączcie jej tą muzykę, ja już nie daję rad. Co ona w ogóle po tym angielsku śpiewa? Co ona rapuje? A ja nawet nie znam angielskiego, tylko when I wanna be, when I wanna be, yeah.
0: Nicki Minaj
1: po prostu. I ona wie, że ja spełniałam swoje największe marzenie, ale ona też wie, jak bardzo to mnie zniszczyło psychicznie. Że były momenty, że moja mama mówiła, że ja nie poznaję własnej córki. I to nie było tak, że, nie wiem, ja byłam jakąś patologią, że robiłam jakieś krzywe akcje, tylko po prostu ja byłam tak smutnym człowiekiem. Ja byłam w ogóle całe życie mega szczęśliwym, chaotycznym, ADHD dzieckiem, głośnym, śpiewającym. Co chwila nowe hobby, co chwila oprócz muzy, to się nigdy nie zmieniało. Ale ja mam chcę na tańce, ja chcę rysować, ja chcę to. Jedna lekcja, koniec. Wiesz co chodzi? Cały czas coś. Uciekałam w każdym sklepie. Mama mnie musiała gonić w ogóle. Jakiś taki mały szogun po prostu, z której miałam takie loki, miałam takie afro. Więc wyobraź sobie, jak ja musiałam mały grubasek, słodki dziedziuś biegnie w tym afro, moja mama mnie goni, to musiało być tak śmieszne. I ja zawsze byłam mega wesoła, mega szczęśliwa, bezwstydna w ogóle, cokolwiek się działo, ja pójdę to, zaraz pogadam, załatwię. I wiesz, i moja mama nagle, nie wiem, widziała mnie, jak ja leżę 6 miesięcy w łóżku i płaczę i nie wychodzę do ludzi i to było dla niej na pewno straszne przeżycie. No ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co ona musiała czuć. Że ze szczęśliwego dziecka chaotycznego nagle ja mówię, że mi się nie chce żyć, że ja to wszystko i że najlepiej jakby mnie tu nie było, bo ja nie dam sobie z tym wszystkim rady. Więc myślę, że ona po prostu w ten sposób kierowała te słowa do tego, jak kiedyś to znosiłam. Jestem tak silna i dojrzała, że to się nie wydarzy. Ja też, wiesz, jakieś pierwsza na przykład jakaś drama w internecie, no to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, jak to się je, bo nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Teraz już, jak jestem tyle lat, wiem, jak to wygląda, że ludzie, wiesz, tydzień coś ci wypomną, potem zapomną o tym totalnie i nie będą o tym pamiętać, bo ktoś kolejny coś na przykład odpierdzieli albo coś. I też mam takie coś, że jestem już tak dojrzała, stara, jestem, to też moja przyjaciółka Julka mówi, że trochę tęskni za starą Oliwką, bo ja jestem bardzo zimna już. W sensie wiadomo, że nie do rodziny i przyjaciół, ale jak coś się na przykład dzieje, to mam takie, dobra, Ruda, co mnie to chodzi? Co, jakby Jula ma takie, ojoj, kocham cię, ale czasami tęsknię za tą taką Oliwką, która po prostu jest taka, wiesz, ale myślę, że muszę obrać trochę taką skórę, bo jak nie będę mieć tej skóry, to będę cierpieć i znowu to wszystko będzie leżało, bo ja nie będę miała siły pracować, tworzyć i w ogóle, więc ja po prostu muszę się ubezpieczyć na przyszłość w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale muszę. Muszę dla siebie, muszę. No tak, muszę, tak, bo się uduszę.
0: To też z czasem wyrabia się taka ściana, a tak. Wręcz nawet taka obojętność po prostu już na to
1: tak,
0: wszystko.
1: Tak, tak, tak. No jestem taka, że nie, moja rodzina jest w stanie mnie skrzywdzić i moi przyjaciele. To jest w stanie mnie skrzywdzić naprawdę i ale nikt poza tym.
0: Nie osoby trzecie.
1: Żaden mój ex, żaden mój przyszły partner, żaden związek romantyczny, żadna jakaś znajomość, nie wiem, nieudany fit, nieudana kampania. Co mi to obchodzi? No żyje się raz, ale rodzina jest jedna. I przyjaciółki są moje zawsze, moje przyjaciółki są moją rodziną, więc moja rodzina jest w stanie mnie tylko skrzywdzić, a wiem, że nigdy to się nie stanie. Niby nigdy nie mów nigdy, ale ja za moją rodzinę ręczę. Zabijcie mnie za moją rodzinę. Jakby oni... Wow. Wow.
0: Zastanawiałem się, czy zadawać to pytanie, ale powiedziałaś tutaj o tym skrzywdzeniu. Kurczę, wiesz co, chcę zapytać o tatę, bo ja też słuchając wywiadów i twoich wypowiedzi o nim, naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie nadal nazwać go tatą.
1: I kochać.
0: To jest niesamowite. To jest coś, co ja na przykład oglądając te wywiady, nawet myśląc teraz i nawet pytając ciebie o to, ja odbierałem to bardzo też personalnie przez moją historię. Nawet teraz czuję, że troszeczkę mi się głos załamuje.
1: Wiem.
0: I no to jest wielka odwaga. I trzeba mieć też w sobie niesamowitą siłę i niesamowitą miłość. I może zadaję to pytanie tobie właśnie, żeby odnaleźć ją też trochę w sobie i też kogoś pomóc ją wskazać, żeby odnaleźć.
1: To jest ciężki temat.
0: Wiem.
1: To jest bardzo ciężki temat. Nie wiem, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, bo ja nie znam mojego ojca. Ja go widziałam na sprawach sądowych i nie wypadł najlepiej. Widziałam go na zdjęciach moich. Nawet nigdy w życiu nie widziałam nagrania jakiegoś takiego z kaset, że nie wiem, on mnie trzyma małą i coś do mnie mówi. Ja nawet nie wiem, nie znam jego głosu do momentu rozprawy. W sensie nie wiedziałam, jak to brzmi i nie wiedziałam, jaki jest. Do tej pory nie wiem, ale to jest mega dziwne, ale on jest moim tatą. Jakby nie patrzeć, nie wychował mnie i nic z tych rzeczy, nie dał mi nic tak naprawdę oprócz bólu, ale przez niego i przez moją mamę ja jestem na tym świecie, ja mogę tutaj siedzieć, spełniać swoje marzenia, poznawać wspaniałych ludzi i to jest mega toksyczna i dziwna miłość, ale to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Ja nie jestem w stanie go bronić za to, co zrobił, bo nigdy w życiu nie będę bronić kogokolwiek, kto skrzywdził albo zostawił dzieci. To jest dla mnie straszne. Nie ma w ogóle, dzieci są niewinne, dzieci są od Boga. Nie, nigdy bym go nawet nie broniła. Nie przeszłoby mi to przez myśl. Ale ja go kocham w bardzo dziwny sposób. I mam czasami sny, że mi się śni, że my mamy kontakt i jest super i że ja mu wybaczyłam. I że ja się na niego nie gniewam, bo to nie jest tak, że ja go kocham, ale się nie gniewam i że mi nie jest przykro. No jest mi przykro. Jakby mój tata mieszka ode mnie 3 ulice, tak 3-4 ulice ode mnie na Markach. No i to jest takie, wiesz, uczucie, że za każdym razem, żebym jeździła setny raz dziennie tą drogą, ja zawsze mam takie, tam mieszka mój ojciec, w tym domu mieszka mój ojciec, no nie? I ja nie wiem, jaki on jest. Nic o nim nie wiem. Ale go kocham. Dziwną, toksyczną miłością, ale go kocham. I nawet nie wiem, jak mam komuś pomóc albo poradzić z tym sobie, bo ja nie sądzę, że ja sobie z tym radzę. Że wiesz, ja mówię, że go kocham, ale nie wiem, czy ja sobie z tym radzę, że myślę, że to jest człowiek, który jest w stanie wywołać najszybciej u mnie łzy. Że jak ja bym go zobaczyła, to już ja bym uciekła. Ja bym w ogóle chyba poszła w inną stronę, pobiegła. Bo to jest niewiarygodne, że nie znam mojego ojca. To jest niewiarygodne, nieprawdopodobne i nie życzę tego nikomu, dlatego ja tak bardzo codziennie modlę się, żebym znalazła kiedyś wspaniałego męża, bo ja z moją Wiktorem siostrą strasznie przeżyłyśmy to. To nie jest tak, że to trwało dzień. Mi się wydaje, że to są takie już urazy i pustki w psychice i w tym wszystkim, że to już będzie do końca życia. Tego ja chcę mieć po prostu wspaniałego męża, jednego, którym będę mieć tą piątkę dzieci, czy ile Pan Bóg da, żeby on, po prostu moje dzieci miały ojca takiego, wiesz, ojca, bo mi brakowało takiego męskiego charakteru w domu. Oczywiście miałam ojczyma, żeby nie było, ja w ogóle mojego ojczyma bardzo kocham, bardziej niż mojego prawdziwego ojca. Kocham mojego ojczyma, bo mnie wychował, bo mnie wspierał, bo jest przy mnie, mam więcej do niego takiej szczerej, prawdziwej miłości, tamtego kocham toksyczną miłością, nie wiem co to jest, gubię się w tym czasami. Ale wiesz, to jest jednak styl takie coś, że kocham mojego ojczyma jak ojca, ale wiem, że tam jest mój tata, tu jest mój ojczym, ale ten ojczym jest moim tatą, ale ten tata jest moim tatą i to jest tak zakręcone i pokręcone, że ja do tej pory się w tym wszystkim gubię. Że nie wiem, jak miałabym ci poradzić, nie wiem, jak komuś miałabym sobie poradzić, bo sama sobie z tym nie radzę. Sama sobie z tym nie radzę. I to jest dla mnie szalone, jak on mógł nas zostawić. Dlaczego nas zostawiłeś? Nie układało ci się z moją mamą w małżeństwie? Okej, tak się dzieje czasami. Czemu my jako córki poniosłyśmy konsekwencje tego, że ty, nie wiem, nie kochałeś już naszej mamy, albo mama ciebie, albo były jakieś awantury? Co my do tego miałyśmy? Stary, ja miałam rok. Ja miałam rok, czy tam półtora roku. Ja byłam babykiem malutkim, który nawet nie siadał pewnie i nie trzymał sam butelki z mlekiem. Co ja zrobiłam nie tak? Co moja siostra, która miała 4 lata, zrobiła nie tak? Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Mój tata nie chce mnie znać. Mój tata mówi, że nie ma dzieci i it is what it is. Yeah.
0: Straszne jest to zdanie, też już słyszałem je od ciebie i nie chciałem, żeby... Sam zapowiedziałem, że bardzo chciałem, żeby była to rapowa rozmowa, ale żeby to źle nie zabrzmiało, ale nie da się u ciebie tego oddzielić, twojej historii, twojej rodziny od twojej muzyki.
1: Nie da się tego rozdzielić, no. Dlatego myślę, że ludzie tak często o tym zapominają trochę o tej muzyce i gadają o tym wszystkim, bo ja dużo w życiu przeżyłam. Ja dużo w życiu przeżyłam i ja nie jestem jakąś tam, wiesz, pustą laseczką, haha, Beka, Oliwka Brazylia, 160 kg wzrostu, Oliwka Brazylia, Michała Grupa, ja nie jestem tym typem, nie jestem, po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi i uważa, nie znam je totalnie. Ja dużo przeżyłam strasznych momentów w moim życiu i myślę, że to też mnie w pewnym sensie ukształtowało, bo jestem mega charakterową kobietą. Ja czasami mam takie, no w sumie jak miało mi wyjść z tym facetem, jak on charakteru nie ma? Dzwoni do Rudy Weruda, w sumie jak mi nam miało wyjść, jak on nie wie, co jest 5? On nie kuma na migi, to jak mi miało z nim wyjść? Jestem mega charakterna jestem taka, wiesz, twarda baba, ale przy tym wszystkim jestem mega romantyczna i słodka. Więc to jest taki miszmasz i ludzie czasami mi nie wierzą, się pytają, no jak to jest, że ty wierzysz w Boga i jesteś romantyczna, a śpiewasz, że... Cała ja, po prostu ja.
0: Ojejku, sam, tak jak mówiłem, sam nie wiedziałem, czy chcę poruszać i teraz...
1: Czujesz minusy tego?
0: Nie, minusy w żaden sposób, bo to są wszystko bardzo ważne rzeczy i oczywiście robimy tutaj, jak najbardziej kręcimy się dookoła muzyki, dookoła rozrywki, ale tak jak powiedziałem, no nie da się tego oddzielić. Ale chyba wracamy do muzyki. To mieliśmy pierwsze wspomnienie z Michaelem, pierwsze wspomnienie rapowe, to jakie masz pierwsze wspomnienie z Dodą?
1: Pierwsze wspomnienie z Dodą, moja siostra była kiedyś łyżwiarką figurową i jeździła w Gwiazdy Tańczą na Lodzie jako tatyści, coś takiego.
0: Mhm, pamiętam ten program.
1: Ja kocham ten program i miałam wejścia co tydzień na każdy tamten. Ja po prostu...
0: Nagrania.
1: Doda była dla mnie królową, ja byłam w niej zakochana, ja byłam w niej zauroczona, ona miała tron. Pamiętam, że ja podeszłam do Dody w koszulce High School Musical.
0: Aha.
1: Ja. Powiedziałam do niej: Doda, ty jesteś królową, ja cię kocham! A ona powiedziała: tak? Coś takiego do niej. I ja wtedy... Mogę autograf, mam nawet gdzieś z nią zdjęcie, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. Miałam kiedyś to na naszej klasie, ale nasza klasa już nie istnieje, usunęli to. Więc nie mogę tego znaleźć, ale po prostu... Ja nie wiem, ja od zawsze też kochałam Dodę. Dla mnie to było w ogóle jej reklama lodów. Jeju, jakie to było przekminione na tamte czasy. To, że ona w ogóle chodziła w tych wszystkich fejkowych ciuchach i mówiła: oczywiście, że to jest oryginalne.
0: Maja, podaj torbę.
1: To, jaką on miała pewność siebie. I to też myślę, że mnie trochę ukształtowało, że...
0: Dokładnie do tego dążę.
1: Chyba tak, że ja po prostu miałam takie: okej, ona wie, z czym się je to wszystko. Ona jest królową Polski. Dla mnie ona była królową Polski. Ja nie żartuję. Dla mnie ona była królową Polski. A jak wyszła jej piosenka Bad Girls albo XX, jak ona była niegrzeczna, jak ona wkłada sobie węża do buzi, do jamy ustnej, to ja miałam: kocham ją! Ona jest tak samo jak ja, po prostu kocham tą kobietę. I jak się z nią spotkałam, to wszystko jej to powiedziałam. Na jednym wdechu i to wszystko powiedziałam.
0: Nie, ona powiedziała: I feel you.
1: Chyba powiedziała, że we good.
0: Między nami spoko. Właśnie do tego dążyłem, bo nawet w sposobach twoich wypowiedzi idzie to wyczuć,
1: tak?
0: że jarałaś się nią od zawsze.
1: No, ona mi się zawsze mega podobała, w ogóle była mega sexy, zawsze miała fajne ciuchy i w ogóle jak ktoś mi w ogóle mówił, że do niej potrafi śpiewać, to ja miałam takie: dobra, weź się zamknij, no nie? Weź się, nie odzywaj. I też miałam takie coś, że... żeby nie było nie pod względem wizualnym, ale jak ja ostatnio obejrzałam o Dodzie ten jej program na
0: był,
1: Prime.
0: Tak.
1: Stary, ja oglądałam to z moją mamą i ja po prostu poczułam, jak ja bym przeszła jej drogę, a ona moją trochę. Że stary, ja też byłam blokowana i stopowana i też nie miałam nigdy w życiu żadnej kampanii i współpracy i coś tam, i coś tam, i to mi zarzucali, i to mi zarzucali. Wiadomo, że teraz jest więcej raperek, więc każdy coś zarzucają, ale ja jak byłam tam, wiesz, w 2021, to wszystko szło na mnie. Mnie nawet nie było w pomieszczeniu, a i tak ktoś by powiedział, że to Oliwka powiedziała. Wiesz co, mnie nawet by nie było tutaj, a i tak ktoś by powiedział, i tak by ktoś powiedział, że to byłam ja. I z Dodą było też tak podobnie, że ją stopowali, blokowali i próbowali uciszać, ona się nigdy nie dała.
0: To ciekawe, że musisz naprawdę ją lubić, bo ja jak obejrzałem ten program...
1: I stop, jak ona była wyzwolona...
0: Okej.
1: Okay. Oh my goodness, ja to oglądam i moja mama do mnie mówi: o, wy to jesteście chyba spokrewnione, no nie. Ona po prostu była taką wariatką, no, ona cały czas mówiła, że i w ogóle coś tam. Oh yeah, she's queen.
0: Muszę o to zapytać.
1: Dobra.
0: Myślę, że teraz już możesz się troszkę spodziewać, dookoła czego to może być, ale co poczułaś, jak zobaczyłaś ją razem z Fagatą na Narodowym?
1: To ja wiedziałam od dawna.
0: No ale jak już się to wydarzyło, nie było to jakimś takim strzałem, że tutaj było pierwsze ogłoszenie, a niekoniecznie u ciebie?
1: Nie. Miałam takie: okej, okay, it's okay, nadal kocham Dodę, nadal nie powiem na nią złego słowa, nadal chciałabym z nią coś zrobić. No i co, mam, nie wiem, wyzywać teraz nagle Dodę albo coś? No nie, ja mam do niej zbyt dużo, czemu mam to robić? No po prostu tak stwierdziły, okej, okay, luz, nadal kocham Dodę, uważam ją za wspaniałą artystkę, mega mądrą kobietę i mam nadzieję, że kiedyś coś stworzymy, jakby styl, nawet jakby z moim największym wrogiem na świecie stworzyła płytę albo 8 płyt i trasę koncertową, no to czemu miałaby tego nie zrobić, skoro to nie jest, powiedzmy, jej wróg, tylko mój? Jestem na tyle dojrzałą kobietą, że stary, to nie jest takie coś, że na przykład, nie wiem, ja nie słucham kogoś muzyki, to moje ziomalki nie mogą słuchać tego artysty. Albo przy mnie nie słuchajcie tego artysty, bo ja go nie lubię. Jestem dojrzałą kobietą, niech każdy słucha, kogo lubi i tyle, no. Wielokrotnie moje ziomalki puszczają piosenki i artysty, których nie przepadam. I nie śpiewam, tylko mam takie: dobra, a możemy po tej piosence puścić moją? Wiesz, o co chodzi? Dobra, słuchajcie, ale czy możemy moją zaraz puścić? Jakby wymieniamy się, ja jestem dojrzałą kobietą, no nie każdy musi się disować z tym, kim ja. I tyle.
0: Czyli nie poddymimy. No i nie kochani, poddymimy. Przepraszam, nie poddymimy. Już jesteśmy, mamy...
1: Ze mną ciężko poddymić. Ja mam taki luz.
0: Teraz.
1: Kiedyś? Boże, przepraszam, ale kiedyś to po prostu nie trzeba było nic robić. Ja po prostu pietlałam coś i...
0: Tak było, no już wspominałaś o tym, o tej dramie z multim. No.
1: Tak, Boże, jakie to było głupie multi, przepraszam, po raz setny. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, bo chcę do niego podejść i z nim pogadać.
0: No to może trzeba
1: podać
0: też...
1: Podać mu dłoń.
0: Myślisz, że chciałby kawałek zrobić z tobą?
1: Nie wiem, ale mega bym chciała, stary, bo ja byłam jakaś taka po***ana w ogóle, co ja napisałam. To jest taki wstyd, jakby moje dziecko takie coś napisało, bym ją złapała. Chodź tutaj do domu, wyrywam kabel z internetem, tak, głupoty piszesz.
0: Tydzień,
1: dwa lata, do 18 roku życia. Multi jest super artystą, super muzycznie wyróżniający się, jego styl, jego ciuchy, jego brzmienie, jego koncerty. Z tym jest artystą. Bardzo chciałabym coś z nim stworzyć, naprawdę chciałabym z nim coś stworzyć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że może kiedyś się przetniemy i się polubimy, bo on jest mega zabawnym mężczyzną, mega goofy. Ja, i stary, ja teraz oglądam jego te live'y i te shorty, przepraszam. To jest mega śmieszne i zabawne i ja mam takie same poczucie humoru. Wiesz co, dzisiaj mam takie, jak ja oglądam, jak Young Multi komentuje makówkę, to ja nie mogę ze śmiechu, ja krzyczę, ja się śmieję na całe drama, nie? To jest moje must have, to jest po prostu zjeść coś dobrego, mieć dobre, egzotyczne picie, jakieś kwaśne mega i oglądać Multi komentuje makówkę. I piesek obok mój leży i ja to oglądam i już koniec. Do snu nawet mogę to oglądać.
0: No to nie pozostaje nam nic innego, jak wyciąć to teraz, zszotować, oznaczyć Multiego i róbcie numer. No, może będziemy tym...
1: Mi się wydaje, że on pomyśli, że ja sobie tak tylko p***le, ale naprawdę nie. Ja tak nie p***le, serio. Ja też miałam takie coś, stary, że ja nigdy nie chciałam do niego pisać jakoś na Instagramie, bo miałam takie, że pisanie to co to jest. Ja zawsze od tamtego czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy zrozumiałam, że to było coś dziwnego i w ogóle wydroślałam, miałam takie, ja muszę go spotkać. Po co ja mam do niego pisać? Albo hej, Multi, sorry, coś tam. To jest takie dla mnie lamusowate. Ja chcę się z nim spotkać, podać mu rękę, spojrzeć mu w oczy i go przeprosić face to face, nawet jak on powie, dobra, stara, było, minęło, a rogiem, tak, ja chcę go przeprosić face to face i z nim po prostu zamienić kilka słów. Bo tak się u mnie robi na markach, tak się u nas
0: generalnie robi normalnie.
1: No, nie wiem, czy w tych śliskich czasach tak się robi, ale tak. Wiesz co, dziś tak mi bracia nauczyli.
0: Bo generalnie, teraz jak szukam tak w głowie, to na czym to stanęło? Bo to, że Multi komentuje twoje numery, jak wypuszczasz nowe kawałki, to jest jakby okej, okay, to jest jego praca tak naprawdę. Teraz, no nie jest streamowanie. Ale w tej całej historii, gdzie w ogóle ty się stałaś memem, znaczy nie ty, tylko
1: ta wypowiedź.
0: Dzięki...
1: BDS-a ta
0: tak,
1: wypowiedź.
0: No bo wiesz, to się stało takim rolling joke'iem, że cokolwiek teraz się dzieje na polskiej scenie, to pierwszy albo drugi komentarz jest słuchajcie, kurczę, Kinizi Merioki, nie warto, pogódźcie się, nie warto, żeby młodzi ludzie się kłócili, no nie?
1: Co chyba właśnie stanęło na tym, co BDS dodał kiedyś.
0: Chyba stanęło na tym.
1: Chyba tak mi się wydaje, już do końca tego nie pamiętam, ale to tyle, to był chyba ostatni wątek tego, tak mi się wydaje.
0: Trzeba zrobić w drugą stronę teraz, żebyś ty odpaliła live'a, jak Multi wyda płytę albo jakiś singiel, to żebyś teraz ty, wiesz, streamowała i w międzyczasie, przepraszam bardzo, wywiad z Dodą.
1: Oh,
0: tak jak mówiłaś, że
1: to by
0: że
1: było
0: powinnaś.
1: Coś, ja bym chciała, no, tylko że my cały... Oj, to by było mocne. Naprawdę, to by było mocne. Ona jest mocną kobietą z charakterem, tak jak ja.
0: Oliwka Brazil robi wywiad z Dodą. Myślę, że możemy to zorganizować.
1: Ona się nie boi, stary. Ona się nie boi, ja też. My się nie boimy. Jak ja ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona się nie boi. Aż się zdziwiam, że nie jest Marek.
0: Ale też nie tak bardzo daleko.
1: No.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że mówiłaś, że właśnie, że kiedyś byś poddymiła, kiedyś byś była bardziej taka pod aferki, tak to nazwijmy.
1: Ja nawet nie sądziłam wtedy, że to jest poddymianie. Teraz ludzie to robią specjalnie i jakby na tym się często pojechał kariera, że one codziennie coś po prostu poddymiają. Ja w tamtym momencie nawet jeszcze to nie było popularne słowo poddymiać. To weszło chyba te poddymianie, jak zaczęły być te fame MMA, coś tam, i że poddymianie. Ja tego stary nie robiłam, żebym ja była clickbait albo coś, no bo za każdym tym poddymianiem stało to, że ja kończyłam ciężko psychicznie i wiesz, i mój menadżer mówił, nie wytrzymam z nią, zero wywiadów, co ty pierdolisz, no nie? A ja mówiłam, ja będę tak mówić, jak ja uważam, bo ja mam charakter i ja nie będę się gryzła w język. Dla mnie to nie było poddymienie, to była po prostu nieokrzesana 19-letnia dziewczyna, która myślała, że w ogóle całe życie na jednej piosence będzie jechać i jej się wszystko należy, ona jest najlepsza i w ogóle i coś tam. Ja nigdy w życiu bym siebie nie polubiła z tamtego czasu, jestem tego pewna, ale żyłam pierwszy raz.
0: I dziękujemy bardzo wam. Napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić wywiad. Do następnego. Pa, pa.
1: Bye.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków.
9: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
10: Słuchacie magazynu Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem Kuba Kus, witam serdecznie i zapraszam. A w naszej dzisiejszej audycji opowiemy między innymi o nowych zasadach najmu komunalnych lokali użytkowych. Zaglądniemy też na nowochódzkie podwórka i sprawdzimy, jakie plany mają kolejarze wobec dworca głównego. To za parę minut. Na razie będzie o najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
10: Od soboty tramwaje kursują po nowej trasie z Wieczystej do Mistrzejowic. Pierwotnie inwestycja realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego miała być gotowa na przełomie lat 2024-25. Tak się niestety nie stało. Na przeszkodzie stanęły albo legły. Niewybuchy na pętli w Mistrzejowicach. Płynący pod powierzchnią potok Sudół Dominikański, którego nie mogli odnaleźć inżynierowie i poważne zmiany w projekcie. Ostatecznie, po 36 miesiącach wszystko jest już gotowe, mówi Bartek Sawicki z firmy Gulermak.
12: 4,5 kilometra nowej linii tramwajowej, 12 par przystanków, dojazd do centrum od Mistrzejowic, oczywiście 12 minut, w tym tunel 1200 metrów, dwa przystanki podziemne, w ramach ronda Polsadu oczywiście przejście na wszystkie strony skrzyżowania, to samo na rondzie Młyńskim, najgłębszy punkt tunelu minus 20 metrów od poziomu ziemi.
10: Firma Gulermak będzie zarządzała linią przez 20 lat. Za jej obsługę miasto będzie płaciło operatorowi 2,5 miliona złotych rocznie. A uruchomienie nowej trasy oznacza spore zmiany w siatce połączeń. O najważniejszych mówi dyrektorka Zarządu Transportu Publicznego Magdalena Musiał.
13: Trzy nowe linie, to jest linia 9, linia 12 i linia 16. Linia 9 dotychczas kursowała do Mistrzejowic, więc na tej trasie pozostanie. Mamy linię 12, która częściowo nam zastąpi linię numer 52 i pojedzie z Czerwonych Maków na osiedle Piastów, jak również linia 16, która zostaje przekierowana z dworca towarowego do Pleszowa.
10: Pełną rozpiskę zmian znajdziecie na stronach ZTP, a zmiany w komunikacji mamy nieco więcej. W czwartek na przykład drogowcy rozpoczęli asfaltowanie ulicy Grzegórzeckiej, stąd też poważne zmiany w organizacji ruchu, mówi Michał Pyclik z ZDMK.
14: Ulica Grzegórzecka na odcinku od ronda Grzegorzyckiego do ulicy Świętego Łazarza będzie wyłączona z ruchu w obu kierunkach. Zamknięcie nie będzie dotyczyć mieszkańców, pieszych, rowerzystów oraz karetek pogotowia oczywiście. Wymiana warstw bitumicznych potrwa przewidujemy, że mniej więcej do 2-3 października.
10: W związku z pracami na Grzegórzeckiej linia 184 jeździ po trasie objazdowej. Którędy dokładnie? O tym Sebastian Kowal z ZTP.
15: W kierunku Starowiśnej linia ta kursuje do ronda Grzegórzeckiego, następnie Kotlarską, Podgórską, no i Aleją Daszyńskiego do przystanku Hala Targowa. Natomiast w kierunku Pronika Czerwonego linia ta kursuje z Hali Targowej przez Aleję Daszyńskiego, Masarską, Rzeźniczą, Grzegórzecką, no i Aleją Powstania Warszawskiego już docelowo do po kolejnym układzie drogowym do Pronika Czerwonego.
16: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: W przeglądzie wydarzeń tygodnia mówiłem o nowej linii do Mistrzejowic, a teraz o inwestycji, o której mówi się od mniej więcej 60 lat. Chodzi oczywiście o linię tramwajową na Azory. Okazuje się, że perspektywa jej budowy przybliża się i to znacząco, bo miasto otrzyma na ten cel prawie 173 miliony złotych unijnej dotacji. Azory to w cudzysłowie stacja pośrednia, bo docelowo linia poprowadzi nieco dalej.
16: Czekamy na to od lat.
17: Pieniądze oczywiście są przeznaczone na realizację inwestycji. Mówimy tutaj o odcinku od pętli Krowodrza-Górka do osiedla Azory. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Z tym, że przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że na osiedlu Azory nie powstanie pętla. Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi. Oprócz oczywiście tej końcówki powstaje nowy terminal autobusowy z nowymi peronami. Będą również miejsca do pozostawienia rowerów. Faktycznie, odnosząc się do tego, co pan redaktor powiedział, same plany pojawiły się około 60 lat temu, natomiast no, nieszczęśliwie się zdarzyło, że kilka lat temu straciło miasto decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest tak naprawdę elementem podstawowym do starania się o środki zewnętrzne. Stąd to wszystko się nam o te ostatnie kilka lat przesunęło.
10: Ale pieniądze już są. Dlaczego linia poprowadzi z Krowodrzy Górki na Azory, a nie na przykład z innych lokalizacji? Bo tutaj wariantów było kilka, no ostatecznie pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik powiedział: nie, drodzy państwo, nie będzie linii z Cichego Kącika, nie będzie linii przez Głowackiego, żadne takie fanaberie, będziemy te linie prowadzić właśnie z Krowodrzy Górki. Dlaczego ta trasa licząca prawie 2,5 kilometra, to tak dodam jeszcze.
17: Z perspektywy mieszkańców Azorów to oczywiście jest najkrótsza możliwa trasa do spięcia z istniejącą linią tramwajową, która nie tak dawno była modernizowana. Mówimy tutaj o pętli Krowodrza-Górka, realizowanej w ramach dużej inwestycji budowy nowej linii ponad 5-kilometrowej na Górkę Narodową. Więc tak naprawdę, jeżeli popatrzymy z perspektywy naszego systemu transportu szynowego, transportu tramwajowego, to jest to kolejny etap rozbudowy linii szybkiego tramwaju, tym razem w kierunku zachodnim. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest to znowu etap większego odcinka, a mianowicie w kierunku osiedla Bronowice. Ta całość oczywiście była w tych dokumentach dotychczasowych, które obowiązywały w mieście, i również jeśli chodzi o te dokumenty, które miasto teraz przygotowuje, ona również jest brana pod uwagę z perspektywy między innymi dużych osiedli mieszkaniowych, które ta linia tramwajowa może obsługiwać.
10: Czyli ona się na Azorach nie skończy. Docelowo tym tramwajem pojedziemy jakby nowym śladem, czy zupełnie nowym śladem do Bronowic, ale też do tych Bronowic nie Wyspiańskiego albo Rydla, tylko gdzieś pewnie bliżej centrów handlowych.
17: Tak, dokładnie potwierdzam, to jest w rejon tak naprawdę Centrum Handlowego Bronowice i właściwie hipermarketu OBI. Natomiast no, wracając trochę do tej decyzji, to o czym pan mówił, o decyzji pełniącego funkcję pana prezydenta Stanisława Kracika, no to oczywiście takie było założenie, że my tą linię tramwajową z osiedla Azory poprowadzimy wzdłuż ulicy Weissa, dalej Głowackiego, Piastowska, aż do Cichego Kącika. To też byłby taki element nie tylko podnoszący, czy właściwie skracający czas przejazdu, ale również podnoszący komfort z perspektywy jakichkolwiek awarii. Więc pewnie będziemy to dalej analizować. Na tą chwilę w planach miasta jest odcinek od Cichego Kącika do ulicy Podchorążych, Głowackiego, Piastowska i do tego skrzyżowania tak naprawdę tą linię analizujemy. Ten dalszy odcinek oczywiście wymaga tutaj uzgodnień zarówno z konserwatorem, z perspektywy tutaj pewnych budynków, które mamy w ewidencji zabytków, ostatecznej decyzji, jak to chcielibyśmy, jak tą część Krakowa chcielibyśmy zmienić po ewentualnym wprowadzeniu tej linii tramwajowej, jeśli oczywiście taka decyzja będzie.
10: Powiedzmy w takim razie, ja wiem, że w radiu bardzo trudno obrazowo, ale jakoś staniemy, myślę, na wysokości zadania i opowiedzmy o tym, jak ta linia będzie przebiegała, bo sporo zmian w tej części dzielnicy czwartej zaszło, odkąd powstała linia tramwajowa na Górkę Narodową. Tam jest dość ciasno i mi na przykład bardzo trudno wyobrazić sobie, którędy pojedzie ten tramwaj, bo z jednej strony mamy bardzo blisko bloki, z drugiej strony mamy ruchliwą ulicę, gdzieś tam jeszcze park krowoderski nam się wciska. Jak to wszystko będzie wyglądało?
17: Jeśli chodzi o przebieg, linia ta zaczyna się na już przebudowanej pętli Krowodrza Górka, tam również mamy już wyprowadzone tory w kierunku ulicy Opolskiej i właściwie generalny jej przebieg będzie wzdłuż tej ulicy, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań, które będą w ramach tej inwestycji przebudowane. Będzie również dobudowa windy, tak aby tą kładkę, którą mamy dzisiaj, to właściwie jest właściwie dla osób pieszych, żeby ją też otworzyć dla osób o ograniczonych możliwości poruszania się. I tak naprawdę w rejonie ulicy Weissa ta linia odgałęzi się bardziej na południe i tutaj dojdzie do istniejącej pętli autobusowej, która w ramach inwestycji oczywiście będzie przebudowana.
10: I tak jak dyrektor powiedział, to nie tylko budowa samej linii tramwajowej, ale też zmiana układów drogowych. Powstaną też drogi dla rowerów, bardzo potrzebne w tym rejonie, więc też dopniemy się do istniejącej infrastruktury i parking Park and Ride.
17: Tak, ten parking Park and Ride powstanie w łącznicy pomiędzy ulicą Konrada a ulicą Weissa. Będzie to parking kubaturowy, wielokondygnacyjny, na około 200 miejsc postojowych. Na poziomie zero oczywiście będą też dodatkowe miejsca dla rowerzystów, tak aby też tam można było swój rower pozostawić i przesiąść się odpowiednio albo na autobus, albo na tramwaj, w zależności od tego, jaką podróż wybierzemy.
10: Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 174 miliony. Cała inwestycja ma kosztować 250 milionów, czyli ćwierć miliarda. Linia długa na 2,5 kilometra. Drogo to wychodzi.
17: Faktycznie, jeżeli popatrzymy na przebieg, popatrzymy na szacunkowe koszty, bo zwróćmy uwagę, że to są nasze szacunki w oparciu o kosztorysy inwestorskie, którymi miasto dysponuje, to wychodzi ta proporcja około 100 milionów za kilometr. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że w ramach tej inwestycji my nie budujemy wyłącznie torowiska. My przebudowujemy te wszystkie skrzyżowania, które mamy po drodze. Musimy w wielu miejscach przebudować również infrastrukturę podziemną. W wielu miejscach dobudowujemy drogi rowerowe, poszerzamy dodatkowe pasy, które umożliwią sprawny przejazd nie tylko komunikacji zbiorowej, ale również kierowców indywidualnych, którzy w tym obszarze poruszają się. Oczywiście to nie jest celem zwiększania atrakcyjności dla transportu indywidualnego, niemniej jednak w wielu miejscach będziemy istotnie ingerować w te skrzyżowania, które są. Oczywiście w ramach tej kwoty powstanie również parking Park and Ride. To też jest znaczna kwota z całej tej puli. Natomiast oczywiście ostateczne kwoty będziemy znali po rozstrzygnięciu przetargu, a właściwie jeszcze wcześniej po otwarciu ofert. Zaznaczam, że po stronie miasta wkład własny mamy już zabezpieczony. W obecnych dokumentach finansowych, zarówno w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej, to zadanie ma zabezpieczone finansowanie, więc tu w tym zakresie nie ma przeszkód do tego, aby te prace dalej prowadzić. No i zresztą nasz plan jest taki, aby w tym czwartym kwartale zamówienie na realizację robót budowlanych ogłosić.
10: Skoro mamy zabezpieczone pieniądze i w wieloletniej prognozie finansowej, i w budżecie miasta, skoro mamy zabezpieczone środki z Unii Europejskiej, to kiedy ta inwestycja może wystartować? Oczywiście to jest duża inwestycja, droga inwestycja. Nie od razu będziemy mogli cieszyć się tym tramwajem, ale jaka jest taka realna perspektywa na to, by ten tramwaj tam pojechał?
17: Tak jak wspomniałem, teraz w czwartym kwartale robimy wszystko, aby ogłosić to zamówienie. To będzie tak naprawdę ogłoszenie zamówienia w oparciu o dokumentację, którą miasto już tutaj przygotowało. Będziemy, zakładam, że też dysponować decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ponieważ na tą chwilę już nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzupełnić dokumenty i również dalej procedować to postępowanie. Nasz plan jest taki, aby w pierwszym kwartale otworzyć oferty w tym przetargu, i w drugim kwartale wybrać w miarę możliwości i podpisać umowę. Oczywiście dzisiaj mamy świadomość tego, że jest bardzo duże zainteresowanie inwestycjami, które miasto ogłasza. Przetarg, który ostatnio prowadziliśmy, 12 chętnych, z uwagi na to, że właściwie dwa razy byliśmy przed Krajową Izbą Odwoławczą, to postępowanie się przedłużyło. No i dzisiaj to jest 10 miesiąc, jak właściwie mówimy o czasie od tak naprawdę ogłoszenia do momentu, kiedy właściwie możemy to, czy moglibyśmy to, tą umowę podpisać. Czekamy jeszcze na, w tym drugim postępowaniu oczywiście mówię, czekamy na rozstrzygnięcie stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w kontekście prawidłowości przeprowadzonego postępowania przetargowego, więc zakładam, że pewnie tutaj możemy mieć podobny scenariusz, dlatego wydaje się, że ten drugi kwartał, nawet biorąc pod uwagę ewentualne odwołania, wydaje się być realny. Drugi, ewentualnie początek trzeciego kwartału. Gdyby tak się zdarzyło, no to zakładam, że te dwa lata powinny być wystarczające dla wykonawcy, żeby te dwa kilometry zrealizować. W ślad za tym 2029 rok, trzeci kwartał, moglibyśmy myśleć o tym, żeby ta linia tramwajowa ruszyła. Zgodnie z umową, którą pewnie będziemy też w najbliższym czasie podpisywać o dofinansowanie, mamy czas na rozliczenie do końca 2029.
10: A co z pociągnięciem tej nitki już dalej do Bronowic? Tutaj mamy też zapięte wszystko na ostatni guzik, czy jeszcze nie?
17: Na tą chwilę jeszcze nie. To czym dysponujemy na tą chwilę, to jest decyzja środowiskowa. Próbujemy zabezpieczyć środki finansowe w nowych dokumentach finansowych. Mówię tutaj o nowej wieloletniej prognozie tak naprawdę, bo zadanie, które pojawi się jako kontynuacja linii tramwajowej z pętli Azory w kierunku Bronowic, będzie wymagała na pewno aktualizacji koncepcji tej, która kilka lat temu została opracowana, aktualizacji wszystkich warunków, uzgodnień. W ślad za tym przyjmujemy, że pewnie 2028 rok to byłby czas, kiedy moglibyśmy te dokumenty pozyskać. No i oczywiście w zależności od decyzji albo opracować program funkcjonalno-użytkowy i realizować ją w formule zaprojektuj i zbuduj, lub też przygotować, podobnie jak w przypadku tutaj tej linii z Krowodrzy Górki na Azory, dokumentację projektową i w następstwie ogłaszać tylko realizację robót budowlanych.
10: A teraz krótka przerwa.
2: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
10: Za nami krótka przerwa, a przed nami kolejny ważny temat. Wsparcie dla kultowych miejsc, ułatwienia dla uprawiających ginące zawody rzemieślników i specjalnie stworzona strona internetowa. To tylko część zmian, jakie przynosi nowelizacja uchwały o najmie gminnych lokali użytkowych. Dzięki nim procedury mają być prostsze, a zasady dopasowane do potrzeb najemców. Posłuchajcie.
18: Nasi reporterzy informują.
19: Marcin Paradrz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie.
10: Panie dyrektorze, zupełnie bez echa przeszła informacja na temat nowych zasad najmu lokali komunalnych. Rzecz dziwna, bo gdy zamyka się lokalny zakład rzemieślniczy, lokalny sklepik gdzieś prowadzony od lat, nie wiem, głębokiego PRL-u, to nagle mamy ajwaj, znika coś, co trwało na mapie Krakowa przez lata, a tu zero zainteresowania. A się okazuje, że te zasady może nie są jakąś kopernikańską rewolucją, ale zdecydowanie zmieniają sposób patrzenia na wynajem lokali komunalnych i zbliżają nas trochę ku zachodowi i ku właśnie trosce o takie niematerialne dziedzictwo, czy to rzemieślnicze, czy handlowe.
19: Zgadza się. Niestety tak jest, że te złe wiadomości się sprzedają lepiej, dlatego jak mamy taką sytuację, że jakiś biznes, jakiś lokal się zamyka, wówczas jest bardzo duże zainteresowanie. A w drugą stronę, jeżeli się coś otwiera, jest jakaś pozytywna informacja, to już nie budzi takiego naszego zainteresowania i to jest niedobrze. Jeżeli chodzi o miejskie lokale użytkowe, to jest to ponad 3000 lokali w całym mieście. Jest to olbrzymi zasób, z którego korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Właśnie od września 2026 roku wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy, które regulują zasady najmu lokali użytkowych.
10: Bo mamy nowelizację uchwały w tej sprawie i one przewidują, że ma być
20: prościej, łatwiej i tak jak już wspomnieliśmy, z troską o to dziedzictwo.
19: Tak jest. To, co nam głównie przyświecało przy tworzeniu tych nowych przepisów, to to, aby uprościć sposób wynajęcia lokali zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić, maksymalnie uprościć dla osób fizycznych, które na przykład chcą wynająć sobie garaż albo miejsce postojowe, oraz wprowadziliśmy mechanizmy ochrony takich lokali kultowych, które na stałe się wpisały w krajobraz miasta i mamy teraz możliwość ich wsparcia, jeżeli mają jakieś kłopoty finansowe, mają problem z utrzymaniem się na rynku. Mamy teraz możliwość ich wsparcia poprzez obniżkę czynszu.
20: No to powiedzmy, jakie są te najważniejsze zmiany w uchwale o najmie lokali komunalnych. To może zaczniemy właśnie od tego, dlaczego ma być łatwiej.
19: Może zacznę tak. Cała praca nasza nad nowymi przepisami zaczęła się od głębokich konsultacji. Zarówno ze środowiskiem organizacji pozarządowych, które korzystają z miejskich lokali, jak i z przedsiębiorcami. I tutaj najpierw wsłuchaliśmy się w ich głos, w ich potrzeby i te nowe przepisy są próbą odpowiedzi właśnie na te potrzeby, które zostały zgłoszone. Także staramy się, aby nowe przepisy odpowiadały aktualną potrzebom i temu, czego rynek od nas wymaga. I możemy podzielić na kilka grup te nowe regulacje. Pierwsza rzecz, organizacje pozarządowe. Przede wszystkim zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, aby z nim dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami. I to jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, główne ułatwienia. Ponadto wydłużamy terminy na doniesienie różnych dokumentów przy zawieraniu umów, na przykład dokumenty do podpisania umowy najmu. Do tej pory wymagaliśmy, aby najemca nam przyniósł w ciągu 6 dni. Teraz wydłużamy to aż do 14 dni, tak żeby ten proces przebiegał tak spokojniej, bez stresu, żeby to było wszystko łatwiej.
20: Nie obawia się dyrektor, że ktoś postawi zarzut, że państwo faworyzują jakąś grupę, że łamiemy zasady wolnego rynku, które obowiązywać powinny i nie wiem, jakieś być może konstytucyjne nawet prawa, bo czasami nawet sięgamy do tej ustawy zasadniczej i do sprawiedliwości społecznej.
19: Nie obawiam się absolutnie. Zasób miejskich lokali użytkowych nie ma służyć wyłącznie temu, aby generować maksymalny zysk. To jest również zasób, który ma służyć realizacji takich celów czy takich funkcji, które na rynku komercyjnym nie miałyby możliwości funkcjonowania. I z takiego założenia wychodzę. Dlatego główne grupy, które mają wsparcie od miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych, to są przede wszystkim przedsiębiorcy z zakresu branż chronionych i zanikających, a więc różni szewcy, kaletnicy, mikroprzedsiębiorcy prowadzący cukiernie, takie tradycyjne, a więc te zawody, które giną z naszego miasta, z których usług przecież wszyscy byśmy chcieli dalej korzystać. Drugą taką grupą są organizacje pozarządowe, a więc podmioty, które z założenia nie są nastawione na zysk, ale na realizację jakichś celów prospołecznych. I to są te grupy, które mają pewne wsparcia, a w pozostałym zakresie wynajem miejskich lokali odbywa się na bardzo transparentnych i konkurencyjnych zasadach, gdyż wszystkie lokale wynajmowane są co do zasady w przetargach, które są publiczne i o wynajęciu lokalu decyduje licytacja i ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę czynszową, ten otrzymuje prawa do zawarcia umowy najmu.
20: To wracamy w takim razie do tych nowych zasad. Wsparcie najemców w trudnych sytuacjach losowych poprzez możliwość czasowego obniżenia czynszu to jest game changer.
19: Tak, to jest właśnie próba odpowiedź na realne sytuacje, jakie występują. W momencie, jeżeli ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku, choroby, nie może prowadzić działalności, dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy, i mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na choroby, jakiś wypadek losowy, nie może prowadzić działalności. I co warte podkreślenia, okazuje się, że to jest mechanizm potrzebny, bo już pierwszego dnia, jak weszły nowe przepisy, to już mieliśmy wniosek złożony w tym zakresie, gdyż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
20: No i będziemy mieli też dłuższe ulgi czynszowe. Patrzę, wspomagam się ściągą, 270 dni nawet.
19: Do 270 dni, a więc to jest ten maks. Wydłużamy okres, na który możemy udzielić obniżki czynszu w momencie na okres od wynajęcia lokalu do rozpoczęcia działalności. 270 dni to jest maksymalny okres. On będzie występował w sytuacjach, jeżeli na remont danego lokalu będzie potrzebne pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora, i to wtedy będzie możliwość zastosowania tego maksymalnego okresu. W innych przypadkach on będzie krótszy, natomiast istotnie jest to duża zmiana w porównaniu z tymi przepisami, które były dotychczas, bo dotychczas mieliśmy możliwość udzielenia takiej obniżki na okres do 90 dni, a więc mamy tutaj znaczne wydłużenie.
20: Też czynsze nie będą waloryzowane w pierwszym okresie najmu. To też chyba dobra rzecz dla tych, którzy na przykład zaczynają, gdzieś startują z własnym biznesem, no i być może no nie zawsze ten zysk jest taki, jaki byłby oczekiwany w tym pierwszym okresie.
19: Tak, no tutaj wyszliśmy z założenia, żeby osoby, które świeżo wynajęły lokal, żeby nie miały waloryzowanego czynszu. Co roku w lutym wszystkie czynsze w lokalach użytkowych są waloryzowane i dzięki zmianom przepisów teraz lokale, które są wynajęte, nie wiem, 4 miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, tej waloryzacji przychodzić nie będą. No tak, żeby świeżo wynajęty lokal od razu nie miał zwaloryzowanej stawki czynszowej.
20: I mamy też bardzo poważną zmianę, czyli utrzymanie przetargów celowych. To jest rzecz istotna właśnie w przypadku tych, w cudzysłowie oczywiście, kultowych lokali typu kawiarnie. No mieliśmy niedawno otwarcie Rio czy różnych księgarni i na przykład Nowa Huta i Centrum C, lokal po sklepie papierniczym, i właśnie będzie musiała być utrzymana podobna działalność. Dobrze rozumiem, ta celowość przetargów?
19: Tak, jest to mechanizm, który był w poprzednich przepisach, ale tak Państwo, mam nadzieję, zauważyliście, w ostatnim czasie coraz szerzej z niego korzystamy. Bo i kawiarnia Rio, o której Pan powiedział, i antykwariat przy ulicy Jana, który też niedawno wynajęliśmy, i właśnie lokal nad centrum C1, gdzie lokal ten będzie można wynająć wyłącznie na sklep papierniczy lub księgarnię, której też będzie możliwość prowadzenia działalności takiej kulturalnej w ograniczonym zakresie małej kawiarni. A więc jest to narzędzie, z którego korzystamy i będziemy i chcemy korzystać właśnie, aby utrzymywać tradycyjne funkcje w jakichś lokalach, albo wprowadzać takie funkcje, na których zależy mieszkańcom. Że gdzieś jakiejś funkcji zaczyna brakować, mamy sygnały, że na przykład nie wiem, jakiś mały sklep spożywczy albo jakieś inne rzeczy w danej okolicy byłyby przydatne. Jest to narzędzie, które nam pozwala w ten sposób kształtować sposób wykorzystywania lokali miejskich.
20: Powstała też strona internetowa, która ma ułatwiać życie osobom chcącym wynająć taki lokal od miasta. Co znajdziemy na tej stronie? Ja może ją za sekundkę sobie odpalę. To nawigujemy nieco po tej witrynie. To wygląda ładnie, nawet tak składnie, prosto, ale całkiem przejrzyście.
19: Tak, wraz z nowymi przepisami najmu wprowadzamy również nową stronę internetową z ofertami lokali użytkowych, lokale.zbk.pl. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Co zawiera ta strona? Przede wszystkim wszystkie aktualne oferty lokali użytkowych, miejskich, przeznaczonych do wynajęcia. Po drugie, prosta, intuicyjna wyszukiwarka, gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
20: To powiedzmy, jak się właśnie nawiguje po tej wyszukiwarce, co tutaj mamy?
19: Możemy sobie zaznaczyć, w której dzielnicy nas interesuje lokal. Na przykład zaznaczymy sobie, że szukamy lokalu, no dajmy na to, na Grzegórzkach. Później możemy sobie zaznaczyć, jakiej powierzchni lokal nas interesuje, dajmy od 50 do, nie wiem, 300 metrów na przykład.
20: Ma dyrektor rozmach.
19: No i możemy, i dajemy szukaj, i wyszukiwarka nam wskazuje, jakie lokale mamy dostępne. Na najbliższym przetargu będzie lokal na przykład na Rogozińskiego 5 o powierzchni 179 metrów i od razu będzie to lokal, o najem którego będą się mogły ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe w dwóch pierwszych przetargach. A więc też jest zastosowany ten mechanizm z nowych przepisów, który ułatwia organizacjom pozarządowym ubieganie się o najem lokali miejskich.
20: Czy za pomocą tej strony będziemy mogli od razu zgłosić wolę, akces do takiej licytacji, czy to jeszcze za wcześnie? Czy testujemy dopiero to narzędzie?
19: Za pomocą tej strony będziemy mogli wyszukać lokal, uzyskać informacje o jego podstawowych parametrach.

0: ułatwi przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym wyszukanie lokalu, który ich interesuje i jego wynajęcie później.
1: A jeżeli zainteresował Was ten temat, bądź być może sami chcielibyście wynająć taki gminny lokal użytkowy, to odsyłam Was oczywiście na stronę internetową ZBK.
2: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Za nami pierwsza połowa weekendowego magazynu Tydzień w Krakowie. Wcześniej było o sporych inwestycjach tramwajowych i jakoś tak się złożyło, że cały czas pozostajemy w orbicie transportu szynowego. Zmiany na dworcu głównym, dodatkowe tory aglomeracyjne i budowa długo wyczekiwanej przez pasażerów łącznicy na Zabłociu. Między innymi takie inwestycje planują kolejarze w zbliżającej się unijnej perspektywie budżetowej. Zmiany są konieczne, bo podróże kolejowe stają się coraz popularniejsze, a przepustowość krakowskiego węzła powoli zaczyna być niewystarczająca.
3: To zmieni nasze miasto.
4: Jesteśmy przed kolejnym rozdaniem, jeżeli chodzi o środki unijne, jeżeli chodzi o możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych, również czy przede wszystkim kolejowych. Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Dlatego staramy się jak najlepiej do tego przygotować i zaplanować kolejne kroki tak, żeby można było sprawnie rozwijać ofertę przewozową kolejową na terenie Krakowa i Małopolski. Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych i to jest efekt tego, że po pierwsze zrealizowaliśmy ogromne inwestycje w infrastrukturę kolejową w poprzednich latach. Wiele miliardów złotych Polskie Linie Kolejowe zainwestowały właśnie w nowoczesne rozwiązania, w nowe przystanki, zmodernizowane stacje, co obecnie procentuje w postaci coraz większej liczby podróżnych. Zresztą w rozwój połączeń kolejowych inwestuje też województwo jako organizator transportu na terenie samorządu.
1: No, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Duże środki, jakie Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na rozwój tego środka transportu, spowodowało to, że pociągów przybyło, no i na Krakowie Głównym powoli zaczyna robić się ciasno, a będzie jeszcze ciaśniej niż jest, tak parafrazując klasyka.
4: Już identyfikujemy pewne wąskie gardła, które należy w jakiś sposób rozwiązać, w jakiś sposób przebudować tak, żeby ten prognozowany dalszy wzrost ruchu kolejowego, szczególnie ruchu regionalnego, mógł się odbywać bez przeszkód. Ja przypomnę tylko i wyłącznie o tych inwestycjach, które już są w fazie realizacji, które na pewno w kolejnych latach wygenerują nam dodatkowe potoki pasażerskie. Przede wszystkim największa inwestycja Polskich Linii Kolejowych w tym momencie w kraju, czyli projekt Podłęże Piekiełko. Tutaj do końca 2030 roku powstanie nowe połączenie kolejowe Krakowa z Nowym Sączem, a także z Krakowa z Zakopanem. Powstaną nowe kierunki dla rozwoju kolei aglomeracyjnej, czyli stacja kolejowa w Gdowie, przystanki po drodze do Limanowej czy Mszany Dolnej, w końcu możliwości szybkiego dojazdu pociągiem i z Nowego Sącza, i od strony właśnie Limanowej czy Mszany Dolnej do Krakowa. Coraz więcej podróżnych będzie wybierać pociągi i ten wjazd do Krakowa od południowo-wschodniej strony będzie wymagał jakichś starań do tego, żeby tutaj wszystko działało nam sprawnie. Drugą ważną inwestycją, którą już jesteśmy przy końcu prac dokumentacyjnych, jest budowa nowego połączenia Kraków-Niepołomice. Tutaj bardzo ważną rolę będzie pełnić linia kolejowa numer 95, która jest już częściowo wykorzystywana w podróżach pasażerskich, ale ta rola wraz z kolejnymi generatorami ruchu kolejowego będzie rosnąć.
1: Będziemy mieli też, pewnie w jakiejś tam dalszej perspektywie, ale też kolej do Myślenic.
4: Tu też w ramach programu Kolej Plus przygotowywane są rozwiązania projektowe i tak, pociąg

0: który ma zastąpić na znacznym obszarze połączenia autobusem czy samochodem, powstanie do Myślenic i będzie również wiele generował nowych możliwości podróży. I tutaj na końcu tych wszystkich linii kolejowych jest stacja Kraków Główny.
1: Bo tu się krzyżują różne szlaki kolejowe, tak? Chyba mogę tak umownie powiedzieć, szlaki kolejowe? Chyba mogę.
0: Dokładnie. Na stacji Kraków Główny kończą swoje relacje pociągi jadące od strony Katowic, od strony Kielc i Miechowa, od strony południowej. Więc no, jest to bardzo duży węzeł kolejowy, który widzimy ma już pokazane swoje pewne wąskie gardła, które staramy się zaplanować ich przebudowę tak, żeby stacja Kraków Główny funkcjonowała jak najlepiej, ale żeby cały układ komunikacyjny Krakowa przyjął te dodatkowe pociągi, te dodatkowe relacje.
1: Te wąskie gardła, jeżeli moglibyśmy wymienić, ja będąc kolejowym laikiem, chociaż jestem wnukiem i prawnukiem kolejarzy, na pierwszy rzut oka to jest co? Przyjeżdża pociąg regionalny, nie wiem, kończy bieg w Krakowie i przez to mamy zablokowane miejsce przy peronie, albo nie wiem, jedzie sobie jakiś pociąg osobowy właśnie na przykład kolei regionalnej i musi ustępować miejsca pociągom dalekobieżnym. Tak mniej więcej w dobrym kierunku idę mentalnie i myślami?
0: Mówiąc najprościej, docelowo chcielibyśmy, by stacja Kraków Główny pełniła w mniejszym stopniu rolę stacji końcowej, a w większym stopniu rolę stacji przelotowej. Obecnie mamy pewne fizyczne ograniczenia związane z wielkością samej stacji. Mamy 5 peronów, na których jest 10 torów, z których mogą do pociągu wsiadać podróżni. Więc tutaj mamy ograniczone możliwości obsługi tych pociągów. Więc tutaj z jednej strony chcemy, inwestując w stację Kraków Główny, te możliwości zwiększyć i tutaj takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi, na jednym torze obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach. To automatycznie nam zwiększy możliwości jednoczesnej obsługi pociągów.
1: Ja w Czechach widziałem takie rozwiązanie.
0: Dokładnie, no to jest, to wynika z pewnego układu systemu sterowania, systemu zabezpieczeń. Oczywiście to musi wszystko zostać sprawdzone, zaprogramowane, przygotowane pod względem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Natomiast docelowo przy jednym peronie, jeżeli chodzi na przykład o pociągi regionalne, mogłyby się zatrzymywać jednocześnie nie dwa, czy czekać na odjazd nie dwa pociągi, tylko na przykład 4 pociągi w przeciwnych kierunkach jadące. Innym rozwiązaniem jest kwestia budowy łącznicy kolejowej, tak zwanej łącznicy przy Żabińcu, która pozwoli nam jeszcze bardziej efektywnie skorzystać z tych możliwości, które nam dają już istniejące tory kolejowe.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, żebyśmy mogli na tą łącznicę uciekać z częścią pociągów na linię kolejową obwodową i później na przykład kierować te pociągi do Krakowa Płaszowa, nie korzystając bezpośrednio na przykład z linii średnicowej. Tutaj no po prostu daje nam to większą elastyczność, jeżeli chodzi o organizację ruchu pociągów. No bo obecnie stacja Kraków Główny pełni wiele ważnych funkcji. Funkcji też również związanych z przygotowaniem części pociągów do odjazdu, również pociągów dalekobieżnych. To wszystko daje nam pewne ograniczone możliwości. Mamy stacje zewnętrzne w ramach krakowskiego węzła kolejowego, takie jak stacja Kraków Mydlniki, takie jak stacja Kraków Batowice czy Kraków Płaszów. One też będą w przyszłości pełnić coraz ważniejszą rolę, jeżeli chodzi o obsługę jakby całego węzła. Niekoniecznie wszystkie pociągi muszą startować, ruszać z Krakowa Głównego. Mogą ruszać czy być odstawiane na te stacje boczne, tak? Które również funkcjonują. Właśnie dlatego z myślą o takich rozwiązaniach też zmodernizowaliśmy stację Kraków Batowice. Tu pojawiają się często głosy, że należy inwestować pieniądze w różne miejsca. Czemu akurat stację Kraków Batowice? No właśnie dlatego, że myślimy przyszłościowo o rozwiązaniach, które będziemy chcieli realizować w kolejnych latach i w związku z tym, że tutaj akurat modernizowaliśmy linię kolejową numer 8, no to ta stacja Kraków-Batowice, wyciśnięcie z niej kolejowo maksymalnych jej możliwości, czyli dobudowa dodatkowych peronów, dobudowa kładki, no sprawi, że ona jest gotowa do tych nowy, do tej nowej roli, którą będzie pełnić wraz z rozbudową linii krakowskiego węzła kolejowego.
1: Zmiany na dworcu głównym, budowa łącznicy na Żabińcu to rzecz wystarczająca, no bo też co z torami? Z Krakowa, do Krakowa dojeżdża określona liczba torów, z Krakowa odpowiednia liczba torów jest jakby w cudzysłowie oczywiście wypuszczona. Czy być może trzeba pomyśleć właśnie o jakimś takim innym jeszcze rozwiązaniu, nie wiem, kolejnej obwodnicy kolejowej albo jakichś torach wyprowadzających i wprowadzających pociągi do miasta i z miasta.
0: Są to rozwiązania, które bierzemy pod uwagę. Jedne są bardziej zaawansowane już na etapie takiego przygotowania do projektowania, inne na etapie oceny plusów i minusów konkretnych działań inwestycyjnych, ale zarówno dodatkowe tory kolejowe, jak i dodatkowe obwodnice kolejowe, które pozwolą nam lepiej zagospodarować ruch i dalekobieżny, i towarowy, który przecież przez stację, przez Kraków Główny prowadzi, są tematem naszej głębokiej troski i najprostszym takim jawiącym się jako najszybszy w realizacji będzie rozbudowa linii kolejowej numer 8 o dodatkowe tory, tak żeby móc odseparować ruch dalekobieżny od ruchu aglomeracyjnego.
1: Linia kolejowa numer 8, to wyjaśnimy, bo ja mogę wiedzieć, pan rzecznik wie, ale mieszkanki, mieszkańcy niekoniecznie.
0: Linia kolejowa numer 8, czyli linia, która prowadzi z Krakowa Głównego na północ w kierunku Kielc, natomiast korzystają z niej również pociągi jadące w kierunku Warszawy czy Trójmiasta. Więc tutaj, chcąc inwestować w rozwój połączeń aglomeracyjnych, najświeższym przykładem jest budowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony, który będzie elementem linii kolejowej numer 8. No musimy też zadbać o dodatkowe możliwości prowadzenia tych pociągów po torach i tutaj rozbudowa o dwa dodatkowe tory tej linii jest brana pod uwagę, jest przygotowywana.
1: A w dostatecznym stopniu wykorzystujemy obwodnice kolejowe i małą i dużą, bo ja odnoszę wrażenie jako często pasażer kolei, że nie korzystamy jako miasto z tego skarbu, który mamy, bo dwie obwodnice kolejowe to prawdziwy skarb, który mógłby zmienić nawyki transportowe mieszkanek i mieszkańców, myślę, spokojnie w ciągu chyba nawet niecałego roku. Gdyby zrobić tam sensowne przystanki i stworzyć sensowną siatkę połączeń regionalnych czy międzydzielnicowych, na przykład z wykorzystaniem autobusów szynowych, niekoniecznie długich, normalnych, regularnych składów.
0: I linie obwodowe jak najbardziej są brane pod uwagę do dalszej rozbudowy i zwiększonego wykorzystania, jeżeli chodzi o podróże pasażerskie. Linia 95 już jest tego przykładem, no bo tam mamy gotowe już przystanki, takie jak Kraków Piastów czy Kraków Przylasek. Będzie budowana linia kolejowa do Niepołomic. Będzie budowane bezpośrednie połączenie, bo powstaje już w terenie estakada kolejowa, którą pociągi będą wjeżdżać na linię kolejową 95 od strony właśnie Gdowa, a docelowo Nowego Sącza. I tutaj też mówimy o rozbudowie linii kolejowej numer 100, tak żeby mogła ona być wykorzystywana również w ruchu pasażerskim. To jest na etapie analiz, gdzie najsensowniej zlokalizować przy tej linii przystanki, jak to również połączyć z planami miasta, które mówi wyraźnie, będziemy budować metro, to metro będzie wyglądać tak, a nie inaczej, więc to jest okazja do tego, żeby tą kolej zaprojektować, zaprogramować tak, by ona z tym metrem współdziałała, a nie bez sensu na przykład się dublowała.
1: Ja teraz na chwilę znikam, ale zostańcie z nami, bo wracamy po przerwie.
2: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Już za kilka dni, dokładnie to 1 października, Nowochódzkie Centrum Kultury stanie się prawdziwą Mekką dla miłośników fotografii. To za sprawą kolejnej już odsłony wydarzenia pod nazwą Siła Fotografii. Zdjęcia wypełnią dosłownie każdy kąt NCK-u, a zobaczyć będzie można m.in. pracę członków grupy Łódź Kaliska, fotografię wojenną i niebanalne zdjęcia psów. Nie zabraknie także najlepszej nagradzanej fotografii prasowej.
4: Nie możesz tego przegapić.
5: 9 raz w Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się WordPress Foto i Siła Fotografii. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. No i tu warto powiedzieć, że właśnie te 9 lat temu wymyśliliśmy, że warto pokazać WordPress Foto. Nawet pomijając to, że te fotografie być może już gdzieś krążą w internecie, być może są znane. Być może ktoś, kto interesuje się fotografią, już dawno wie, kto wygrał, bo to w okolicach czerwca zawsze jest werdykt, ale jest to jedyna ekspozycja taka namacalna, prawdziwa w Polsce. Duże formaty też inaczej trochę działają na wyobraźnię, inaczej się to przeżywa. Opisy do zdjęć, które są gdzieś tam przy zdjęciach i przede wszystkim klimat Białej Galerii Centrum, czyli przestrzeń 340 metrów, prawie 10 metrów wysoka, więc tam jest taka pewna atmosfera skupienia. Tutaj zachęcam przede wszystkim całe grupy, klasy, które chcą przyjść na WordPress Foto i czegoś więcej dowiedzieć się o współczesnym świecie. No wiadomo, zdjęcia w różnych kategoriach i prezentujące to, co w ubiegłym roku było ważne na świecie. Czasem ten świat w ostatnich latach przyspieszył na tyle, że czasem te informacje do nas docierają wcześniej, ale warto się zatrzymać na te kilkadziesiąt minut, warto tą wystawę zobaczyć, żeby to wyobrażenie o współczesnym świecie było jak największe.
1: I to też nie jest tak, że widz, odbiorca tych fotografii, tych zdjęć zostaje z nimi sam ze sobą, no bo też można skorzystać z opowieści, które NCK snuje na temat tych fotografii.
5: NCK snuje opowieści i samo WordPress Foto snuje opowieści. Tam można sobie zeskanować kod, można dowiedzieć się z czegoś więcej o tym zdjęciu. To jest bardzo ważne, przeczytanie tych opisów i kontekstów zrobienia, historii zrobienia tych zdjęć, a zawsze te opisy są i to skupienie też jest, które czasami w tym przelatywaniu przez strony internetowe, czy to na komputerze, czy w komórce, jest takie szybkie, błyskawiczne, a tutaj się jednak zatrzymujemy na pewien czas. Ale do WordPress Foto chcieliśmy, żeby to miało trochę szerszy wymiar i wymyśliliśmy coś, co się nazywa Siłą Fotografii. Wszystkie przestrzenie fotograficzne, wszystkie galerie, które także na co dzień są niepoświęcane fotografii, tylko malarstwu, grafice, w tym okresie, czyli w październiku, są przeznaczone na fotografię i w tym roku aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Foto będzie można także zobaczyć w przestrzeni Nowochódzkiego Centrum Kultury w Szarej Galerii Łódź Kaliska pokażę Macbetha. Na końcu foyer, w takiej przestrzeni troszeczkę wydzielonej, będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch, warstwy kamuflażu. To takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie, pokazywane w skrzynkach po amunicji i wykonane taką szlachetną techniką gumy chromianowej. W większości fotografie są tak zrobione, więc tą fotografię bardzo polecam. Krakowski Klub Fotograficzny, w związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, Wajda Inspiracje, to w fotogalerii Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tomasz Tomaszewski w Galerii Czarnej, Rzut Beretem, taka wystawa prezentująca no już świat, którego nie ma, świat PGR-ów lat 90. i świat, który odchodził właśnie. Tomasz Tomaszewski to wszystko świetnie zarejestrował. Kilkanaście lat temu był w Nowochódzkim Centrum Kultury, potem miał długą przerwę, ale po raz kolejny gościmy właśnie Tomasza Tomaszewskiego. I kolejna wystawa Kule nie mają granic, to Ebrahim Alipur, fotograf z Kurdystanu, który także pokazuje nam takich przemytników, ludzi, którzy przenoszą towary między Iranem a Irakiem i tam no też tragiczne historie wokół tym związane, również laureat WordPress Foto. a w plenerze za Nowochódzkim Centrum Kultury, tam przy smoku, warto w tą przestrzeń zaglądać, tam specjalnie ten smok po to jest, żeby zachęcić wszystkich do odwiedzenia tej przestrzeni. Powiem, że tu lewą stroną NCK-u najlepiej jest zejść po schodach i tam się od razu wchodzi w rynek NCK. Tam będzie wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń. Cudowne fotografie dla wszystkich miłośników psów. Się te fotografie na pewno spodobają, więc to taka trochę relaksacyjna wystawa w tej cudnej przestrzeni przyrodniczej na tym balkonie skierowanym na Łąki Nowochódzkie, a przypominam, to 60 hektarów absolutnie wyjątkowych terenów. Warto tam zejść, warto zobaczyć wystawę, warto odetchnąć tym nowochódzkim powietrzem.
3: Odwiedzając NCK, pamiętajcie o tym, by zabrać ze sobą słuchawki i telefon, bo po zeskanowaniu kodu QR przy danej fotografii usłyszycie historię takiego zdjęcia. Organizatorzy uprzedzają także, że na ekspozycji World Press Photo niektóre zdjęcia są drastyczne, mogą wzbudzać lęk oraz poczucie niepokoju. Wejście na wystawę na własną odpowiedzialność, a dzieci winne być pod opieką dorosłych.
4: Zmieniamy temat.
3: Temat zmieniamy, ale zostajemy w Nowej Hucie, której jedną z wizytówek są unikatowe podwórka wewnątrz charakterystycznej kwartałowej zabudowy. No i okazuje się, że kolejne dwa takie podwórka na osiedlach Stalowym i na Skarpie przejdą rewitalizację.
4: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
6: Wiele z nowochódzkich podwórek na przestrzeni ostatnich lat było rewitalizowanych. Zmieniała się ich przestrzeń, było odnawiane, modernizowane. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I to nie koniec tych działań, bo kolejne takie podwórka, które przejdą zmiany, to podwórko na osiedlu Stalowym oraz na osiedlu na Skarpie. Oba te podwórka będą rewitalizowane, modernizowane i na oba te działania udało nam się uzyskać dofinansowanie. Jest to dofinansowanie z funduszy unijnych i dotyczy adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększaniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa, Nowej Huty. Są to środki z Funduszu Spójności Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 i dzięki temu dofinansowaniu właśnie dwa projekty zostały wsparte zewnętrznymi środkami. Mowa tutaj, tak jak wspomniałam, o osiedlu na Skarpie oraz osiedlu Stalowym. Jeśli chodzi o działania dotyczące osiedla i podwórka na osiedlu na Skarpie, to zakończyliśmy już postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń oraz pielęgnacji zieleni w ramach tej rewitalizacji. Modernizacja obejmie przestrzeń międzyblokową na osiedlu na Skarpie w rejonie bloków o numerach 28-31. Ten skwer znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dlatego wszystkie zmiany będą nawiązywać do historycznego układu z lat 70., łączyć tradycję z wygodą mieszkańców. Bardzo ważne w tych projektach jest dla nas, żeby zachowywać tożsamość miejsca. Nowa Huta jest takim miejscem wyjątkowym pod tym kątem, ale no we wszystkich projektach staramy się, aby zachować to genius loci, aby nawiązywać do tego, co tworzyło i tworzy tożsamość tego miejsca, żeby tego nie zatracać. W ramach prac na osiedlu na Skarpie odświeżony zostanie centralny gazon oraz przedogródki, które uzupełnią nowe nasadzenia zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Pojawią się tam m.in. hortensje, jaśminowce, barwinki, lilaki, a także rośliny cebulowe, wiosenne. Szczególną troską objęty zostanie też istniejący dojrzały drzewostan. W sąsiedztwie starych włoskich topoli zastosowana zostanie specjalna punktowa nadwieszana konstrukcja alejek, która pozwoli na ochronę systemów korzeniowych tych drzew, które już tam rosną. Przebudową objęte też są istniejące ciągi piesze. Nawierzchnia zostanie zastąpiona estetycznymi płytami betonowymi układanymi z tak zwanym przesunięciem. Odrestaurowane zostaną charakterystyczne murki, schody z wykończeniem z lastriko, odświeżeniu też zostaną poddane charakterystyczne dla nowochódzkich podwórek trzepaki, suszarki na bieliznę. Całość uzupełnią nowe stylizowane ławki, stojaki rowerowe, energooszczędne oświetlenie LED oraz ławko-huśtawka. Więc mówimy tutaj o zmianach, które z jednej strony modernizują, wprowadzają nowe elementy, ale z zachowaniem tego, co tworzy tożsamość tego miejsca i co jest bardzo ważne dla mieszkańców, których to miejsce jest takim najważniejszym punktem ich codzienności i życia, bo rzeczywiście tutaj rewitalizacja tych wnętrz, kwartałów i podwórek to jest działanie charakterystyczne, bo to jest przestrzeń, która jest stricte, całkowicie pod mieszkaniami, pod blokami i jakby tworzy tą przestrzeń najbliższą dla mieszkańców. Więc osiedle na Skarpie uzyskało właśnie w ramach tego projektu unijnego dofinansowanie. Te działania właśnie będą wsparte środkami zewnętrznymi. Jesteśmy po przetargu, podpisaliśmy umowę z wykonawcą, natomiast drugie z osiedli to jest osiedle Stalowe. Tutaj jesteśmy w trakcie przetargu. Oferty do tego przetargu można składać do 25 września. Mamy nadzieję, że uda się nam go również rozstrzygnąć pozytywnie. Jest to działanie, które również zostało wsparte tym dofinansowaniem. I tutaj również to, co będzie wykonane, to budowa nowych nawierzchni z kostki, z płyt betonowej, z betonu szlifowanego, ale też nawierzchni asfaltowych i mineralnych, renowacja obiektów małej architektury, czyli właśnie tutaj znów te trzepaki, suszarki, napranie, to, co można odrestaurować i co jest tożsamością tego miejsca, będzie właśnie zmodernizowane, ale też dostawienie nowych elementów małej architektury, architektury takich jak ławki, kosze, również wykonanie oznaczeń drogowych, czyli jakby uporządkowanie komunikacji wewnątrz tego podwórka, ale też wykonanie nasadzeń i pielęgnacja tych nasadzeń, bo to, co istotne, ta pielęgnacja nasadzeń posadzonej roślinności jest już zawarta w przetargu. Stąd tutaj można w nim zauważyć, że ten termin wykonania tych działań jest bardzo długi, bo jest wpisany do roku 2031, ponieważ właśnie obejmuje również pielęgnację tych nasadzeń. Więc cieszymy się, że w ramach środków zewnętrznych te działania zostaną wsparte i że kolejne podwórka nowochódzkie przejdą modernizację, przejdą rewitalizację i staną się przestrzeniami odświeżonymi, ale z zachowaniem ich tożsamości. Osiedle na Skarpie, tutaj mamy już rozstrzygnięty przetarg. Osiedle Stalowe do 25 września można składać oferty w przetargu. Mamy nadzieję, że tutaj ten przetarg również pozytywnie się rozstrzygnie i już w tym roku wykonawcy będą mogli przystąpić do działań, które na pewno będą tymi działaniami takimi na zapleczu, czyli skompletowanie materiałów, zamówienie pewnych rzeczy, tak żeby w kolejnym roku można było rozpocząć już prace budowlane, a nie utrudniać tutaj życia mieszkańcom przed rozpoczęciem zimy, kiedy te prace no, nie mogą się toczyć pełną parą, więc na pewno tutaj będziemy chcieli tak to zorganizować, żeby ten pierwszy etap w tym roku, który w większości przypada na miesiące zimne, zimowe, no, nie stanowił jeszcze utrudnienia dla mieszkańców, ale na pewno tu będziemy informować o harmonogramie tych prac i tym, jak one w kolejnym roku będą się toczyć.
3: A ja jako nowochucianin z niecierpliwością czekam na realizację tych inwestycji, bo po dotychczasowych rewitalizacjach podwórka wyglądają naprawdę obłędnie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 złotych. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it
14: is. Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miłożą PRTX?
15: Była taka ktywa. Witam serdecznie. Również Szklany Pogodyn, jak się okazuje. Misza, GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale chyba zostawię.
14: No,
15: miłego.
14: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
15: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
14: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafiać do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
15: Nie chcę.
14: No właśnie. O tym, do kogo chcesz w ogóle trafiać, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
15: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34. Duk.
14: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
15: Mało jakie?
14: Mało tiktokowe.
15: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
14: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
15: To fakt.
14: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
15: Jak najbardziej.
14: Okej.
15: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
14: A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
15: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi. I wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia. To jest dla mnie miara sukcesu.
14: Poziom tak życia, mówisz, wydaje. Taki materialny, czy...
15: W zasadzie tak, no.
14: Okay.
15: W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
14: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
15: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. I tak, w ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak, tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary. Nie, to nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
14: No tak, jeszcze wracając do tego, co mówisz. Wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz 6 w jakiejś loterii, nie?
15: Totalnie nie umiem sobie tego...
14: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
15: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
14: Nie zastanawiałeś się nigdy, co by było, jakbyś wygrał 6, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
15: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Aha. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się o***ć, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
14: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
15: Jasne,
14: nie?
15: Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
14: Dokładnie.
15: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
14: A ty wierzysz w taką energię, jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
15: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych. Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
14: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc As It Moro, Ace It Moro?
15: Jak wolisz, stary.
14: A jak ty wolisz?
15: Ja wolę Ace It Moro, celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie. Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. Dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas. No ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam aż takiej.
14: Wracając, z perspektywy tego 13-rapera z 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
15: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat. Tak? Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód, stary. Super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie.
14: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak w przypadku audiofilii na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
15: To prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo... ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
14: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
15: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz, nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy. W porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego. Tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
14: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
15: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu 1, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to było też dla mnie ważne, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
14: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz 1 album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma 2 CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako 2 osobnych płyt, jako 2 osobnych bytów, czy może 2 komplementarnych, ale jednak 2?
15: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi 2 albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
14: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę basową, bassową, przepraszam, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment, jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
15: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Mhm. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo, że chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
14: Tak.
15: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie, po prostu czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
14: To jest valid podejście, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
15: na
14: akurat tekst.
15: Na piskach wjechałeś?
14: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
15: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę. Mm-hmm. I pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary.
14: No, okay.
15: No ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
14: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata. I czy w ogóle?
15: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
14: O, oh, wow. Okej.
15: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I... Może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic i nikt nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić i dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Mhm. Także no, dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między czarnym swingiem a rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby, wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. Mm-hmm. I tak jak, wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale... Jeżeli mam zrobić numer na płycie two-stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, mam znowu two-step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do siódemek, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
14: Mhm. Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no 2 razy w tygodniu chodziłem na lekcje śpiewu i raz na... Autentycznie, zgadzam się, że była bardzo duża różnica, że była duża różnica między dwoma pierwszymi płytami, czy nawet drugą i trzecią, ale ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
15: Gardła.
14: I że, no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę dwa razy zastanowić, czy na pewno jesteś ty.
15: Okej, wow.
14: No.
15: Ciekawe, ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może... dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
14: Okay.
15: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
14: Mm-hmm. No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów, mhm. I umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, mhm. czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki? Może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy? A jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
15: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron. Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
14: Okay. Mhm.
15: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć. Mhm.
14: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze dwa tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą Ace It Moro. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od siebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
15: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie ma. Martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był, też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie, przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Mhm. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję, co się na przykład nie wydarzyło przy Rollerze absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej czy jeszcze wcześniejszych, mhm. że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś

0: Nie poszedł, poszedłbym. Ale...
1: A czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
0: Zgodziłbym się na playback.
1: Okej. Okay.
0: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
1: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na AC Tomorrow, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8. Ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
0: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych zagranicznych i może to źle. Prawdopodobnie to źle. Ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku, i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale... Nie wiem, może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może, nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
1: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz, i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
0: No mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stary. Mm-hmm. Raczej po prostu... możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
1: Się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
0: Co to znaczy?
1: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
0: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
1: No, to na pewno.
0: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz... Ach, ciężko powiedzieć. To jest, wiesz, to co myślą ludzie.
1: Nie myślmy, zostawmy o tym. Pomyślmy o tym, co my myślimy.
0: Tak,
1: o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze

0: są w takim vibe właśnie rhythm and blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było, nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
1: Co łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworu W oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę. Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek i tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
0: Czy dobrze czułeś się w tej stylistyce?
1: Najlepiej,
0: czy dobrze się czujesz
1: najlepiej? Najlepiej, stary. Okay. Jakby, wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak jak teraz siedziałem po prostu i jakby... Pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba 4 ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
0: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają.
1: No właśnie.
0: Mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
1: Dobrze.
0: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć. Więc może mi pomóż. Bojen,
1: tak.
0: Bojen, po prostu.
1: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w
0: grzycku. Okej.
1: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dłużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym w tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który rozkwitł.
0: Rozkwitł.
1: na tym drzewie gnieźnieńskim.
0: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
1: Ale przepraszam, jeszcze dodam, tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Mm-hmm. Do wygrywania żyćka.
0: Prawda. Tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
1: Smutna też.
0: I smutna, tak.
1: I
0: tak.
1: Toksyczna, no.
0: Tak.
1: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z rolera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, także zostawmy to wczutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest szczerze, totalnie.
0: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach. Mhm. Czy to jesteś na pewno ty?
1: Naprawdę?
0: Autentycznie, tak.
1: Okej. Okay.
0: Tak. Masz tam tak... ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo... Bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ, czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem, kto nawija światła.
1: To ja. Wszystko to ja.
0: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
1: Ty jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne. Ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
0: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
1: W tym numerze całym?
0: Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
1: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie... podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, tak. Stary, z perspektywy czasu, gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych. I takich między czarnym swingiem a rollerem jeszcze mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność się rozpoczęła. No.
0: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory. Mhm.
1: I była?
0: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę. Mm-hmm.
1: Możliwe to jest. Jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki. Tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej.
0: Okej.
1: Wydaje mi się, że tak, tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary, przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
0: Okej. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
1: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
0: No to prawda, to prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
1: Ja uwielbiam.
0: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
1: No, smutna bardzo piosenka.
0: Tak.
1: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem.
0: Okay.
1: Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no... Turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że
0: tak,
1: wiesz, w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
0: Tak.
1: To
0: tak
1: może z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotunie można powiedzieć śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
0: Myślę, że tak. Tak, to na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
1: To się cieszę bardzo.
0: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
1: Na 28 tunów.
0: Tak, to... tak, no to tak, to prawda.
1: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego, ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, wiesz, bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie... wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, tak. Ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo.
0: Okej.
1: Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
0: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
1: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie playki i swoje interpretacje tego albumu.
0: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów i typowego słuchacza, miłego ATZ.
1: Wiesz co? Typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy... Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale... Dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no, ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
0: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
1: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
0: Okay.
1: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
0: Okay.
1: Tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bassem. I czuję, że takich ludzi przybywa, co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o 2 w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
0: Tak.
1: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo... No tak, jest po prostu abstrakcyjne.
0: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej... No trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest... To jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
1: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz... jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę, i z formą, po wypluciu już ich, też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
0: tak.
1: To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
0: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, a, miałeś rację, masz rację.
1: Jasne, ten... myślę, że da okay. się, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No, zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i o. Tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
0: Okej. No. Oglądałem jakieś relacje z popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Łona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
1: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No, to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
0: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
1: Tak, już ktoś mi o tym powiedział. Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
0: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na Miłego ATZ?
1: Dlaczego powinni?
0: Tak.
1: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
0: Piękne słowa.
1: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozio.
0: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję. Jarastafari.
0: Jarastafari, dziękuję.

0: reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
2: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków.

0: promocja. Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Pani Celinka wie, co jest super.
23: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
22: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
24: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
28: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
27: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda.
29: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja

0: każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.
1: Po reklamie.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
3: GWM. Go with more.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dużo dobrego.
18: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
1: Teraz ostatnia reklama.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup 2 środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup 3, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Jazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
20: Teraz ostatnia reklama.
0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Po reklamie.

0: mama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
18: Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Radio Kiss FM.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
9: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
8: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
9: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
8: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
13: GWM. Go with more.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
16: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
14: Po reklamie.

soit y'avait celle pis j'ai dit tu venais dans ma main. Mais c'est plus son amour et rane. Mais souvenez mes steaks aux genets, c'est ma main chez rame. Ça veut dire mais tac et tac tac, puis c'est comme ton gâteau en triade. J'ai dit même zestav z maka z bratem na pół, czasy się pozmieniały. Skąd jestem, wyszedłem z piekła, chcesz złamać mi serce. Lecę do Boga, go nie widziałem wcześniej. Kopnąłem ten kubek, skąd się wziął w mojej ręce. Nie miałem nic, więc co się dziwi, że chcę więcej. Jestem znów MAE, poza miastem, czy moje miejsce. Zone na głęboką wodę, umiem pływać całe szczęście. Z tych praskich osiedli znam tu każdy kąt i wejście. Od dawna wiem, że ona to nie to. I tak trzymałem ją.

0: Dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
9: Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Po reklamie.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup 2 środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup 3, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
8: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
7: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
8: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
7: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
23: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Co?
0: Co za dzień?
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Teraz ostatnia reklama.
24: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert,
11: dalej masz. 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy!
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatę. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
26: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
25: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
26: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
25: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: odezwij się do nas.
1: Hi.
0: What's up? Hej, powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM.
3: Kiss.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
14: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
15: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 20 9.56.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
0: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

Kiss FM. Yes. Drops and bangers.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

0: czuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd, gardzę piedestałem, wolę mój tron, robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.
1: Radio Kiss FM. Drops and bangers.

promocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

bops and bangers.